zdjęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Wyszedł Józef.

0: kłócić się z przebojami z lat 90. A to Edyta Bartosiewicz śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, witamy Państwa. Iwona Barańska.
1: Dzień dobry.
0: Piotr Jaworski.
2: Dzień dobry.
0: Piotr Jachim.
3: Dzień dobry.
0: Tomek Florgiewicz. Spoglądamy na zegary. Już zbliża się 6.
4: W kalendarzu mamy 21 maja i to jest czwartek, a skoro pełna godzina, to wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
5: Tragedia w żłobku w podwarszawskich Ząbkach. Nie żyje 2-letnie dziecko. Nie ma zgody Senatu na prezydenckie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Ceny maksymalne paliw na stacjach dziś minimalnie spadły. Tragedia w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło wczoraj niespełna 2-letnie dziecko. Nieoficjalnie utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Służby ratunkowe i policja zostały zaalarmowane po godzinie 16, mówi Paweł Chmura z Komendy Stołecznej Policji.
6: 5 minut po tym zgłoszeniu policjanci byli już na miejscu. Niestety musieli potwierdzić tę tragiczną informację.
5: Rodzice dziecka zostali objęci pomocą psychologa. Przesłuchano także świadków. Sprawę przejęła już prokuratura, która dziś prowadzić będzie dalsze działania.
7: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
5: Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Madziara do swojego rodzinnego miasta. Madziar mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
8: Dzień dobry!
9: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
10: Tak, zrobiliśmy.
9: Udało się być w pierwszym rzędzie.
10: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
11: 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
12: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
5: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali wczoraj w Warszawie. Sprzeciwiali się unijnej polityce klimatycznej.
13: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat.
14: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
5: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Wczoraj jednak Senat na to się nie zgodził. Po wczorajszej podwyżce dziś ceny maksymalne paliw minimalnie spadły. Benzyna 95 może kosztować nie więcej niż 6,50 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu ze środowymi cenami maksymalnymi.
7: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
15: Z powodu prac od jutra do 28 maja będzie zamknięty przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Żwirki i Wigury w miejscowości Widzów. Z tego samego powodu zostanie zamknięty przejazd kolejowo-drogowy w ulicy Zdrowskiej w Kłomnicach. Tutaj prace i tymczasowa organizacja ruchu mają potrwać od 25 maja do 1 czerwca.

0: Pogoda w Częstochowie.
1: Będzie słońce, będą chmury, może pojawić się deszcz w ciągu dnia. Temperatura ma sięgać maksymalnie 20 stopni. Teraz w Częstochowie jest około 11. Może chwilami trochę mocniej wiać. Podobnie zapowiada się pogoda na piątek, z tą różnicą, że nie powinno padać, a temperatura w najcieplejszych godzinach ma dochodzić do 21 stopni. Jeszcze trochę cieplej, bo do 23 stopni ma być w sobotę. Na niebie zarówno słońce, jak i niegroźne chmury.
0: Radio Złote Przeboje 96,6 FM. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry.
2: Dzień dobry, po szóstej zastanowimy się całkiem poważnie. Kawa czy herbata? A nawet pójdziemy dalej, sprawdzimy na sobie, czy ta druga w ogóle działa.
3: Po szóstej porównamy też swoją wypłatę do tytułu filmu lub serialu, czyli bardziej będzie Niewolnica Izaura czy Gra o Trony. Radio Złote Przeboje, na dzień dobry. W czwartek gramy ATC, 4 po szóstej.

0: Fajnie brzmi od samego rana. Fajnie, Young Cannibals w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jeśli czwarty dzień z rzędu nic wam się nie chce, to jest znak, że to już właśnie czwartek, 21 dzień maja dzisiaj mamy i o 6.11 zaglądamy do kalendarza.
1: Dzisiaj mamy Dzień Kadeta oraz Międzynarodowy Dzień Herbaty.
2: No i z tej okazji przeprowadzimy niebezpieczny eksperyment.
1: No, co znaczy?
2: No, zamiast kawy napijemy się herbaty, no i gdybyśmy się nie odezwali za 10 minut, to znaczy, że nie działa równie dobrze.
3: Nie działa, nie działa. A jeśli państwo, słuchacze kochani, już po pierwszej kapucinie porannej, albo espresso, albo cafe late, no to bardzo dzwońcie, gdyż mam to moc, 22 4 4 3 0. Zaczynamy nasz apel poranny, czekamy na wasze telefony i zagramy sobie duet energetyczny w międzyczasie. Bryan Adams, Mel C, When You're Gone, jest 12 minut po 6:00.

0: jest mnóstwo przebojów, przy których dobrze się obudzić, ale ten to absolutny top. Miejsce trzecie dla was, drugie, a może nawet pierwsze. Wake me up before you go, go, when w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 18 po 6.
1: No a ponieważ zimna Zośka za nami, to już nie musimy się bać, że o poranku będzie mniej niż zero, będzie ciut cieplej, a nawet już jest ciut cieplej niż zero, a piosenka o tym mniej niż zero Lady Punk już za chwilę w Radiu Złote Przeboje. Bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i żena bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolni swój czas.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Kategoria trawienie.
10: Po jednej nutce.
9: Ciężko na żołądku.
10: A teraz?
9: Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
11: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
12: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program.

0: certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych, ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
1: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777 100 100.

0: szkiełkach. Walking on Broken Glass, Annie Lennox w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, budzi się czwartek, ostrzegamy, jest ciepło od rana. Są miejsca w Polsce, gdzie nawet plus 7, a w innych no, 17 tak. Nawet. Dobra, no ciepło. A my sprawdźmy teraz, kto już nie śpi oprócz nas? 22, 4, 4 i 3, 0.
1: Ludzie! Wstajemy!
2: My już wstaliśmy, no proszę na nas
3: tak,
2: nie przystać.
3: Tak, wstaliśmy. Tak. I tu chcieliśmy dodać, że tak się właśnie kończy chodzenie do pracy codziennie i to przez 4 dni z rzędu. Odradzamy, kochani, odradzamy. 22, 4, 4 i 3, 0 to jest telefon dla spóźnionek na nasz apel poranny. Dzwońcie, dorzućcie coś od siebie, nie musicie krzyczeć. Wykąpani, uszki umyte, wszystko słyszymy doskonale. Za to wy zróbcie głośniej radio, gamy Pet Shop Boys i Cecin 2 minuty po 6:30.

0: ładne oczy, takie ładne oczy, bo czerwone jak różyczki normalnie o tej porze. Leciutko przekrwione, ale jedna kawa, druga, trzecia, będą bardziej czerwone, ale będą cokolwiek widziały. Polecamy i pięknie gramy. Czerwone gitary za nami, za 23 minuty będzie się.
1: A za chwilę jak my zagramy Children of the Revolution, przyłoży T-Rex w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Wcześniej sprawdzimy, jak wyglądają drogi i czy nie spóźnicie się przypadkiem do pracy na siódmą.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
6: Tymczasem w salonie Filman.
7: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
8: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
6: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.

0: Kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Reklama. Złote przeboje w drodze.
3: Gmina Kruszyna pozyskała ponad 280 tysięcy złotych dofinansowania na modernizację ulicy Ogrodowej w Bogusławicach. Prace mają ruszyć w lipcu, a zakończyć się w październiku. Dzięki pozyskanym środkom ulica Ogrodowa zyska drugie życie, a mieszkańcy bezpieczny i komfortowy dojazd do domów oraz okolicznych gruntów rolnych.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: temat. Dzwońcie.
1: No a dzisiaj temat, przy którym możemy się nieźle uśmiać, ale uprzedzamy, bo to może być śmiech przez łzy. Otóż, uwaga, porównamy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Ja może zacznę od razu i zacznę nieskromnie. Tygrysy Europy. Był kiedyś taki serial, pamiętacie? Nie, no żartowałem.
2: Ja bym raczej powiedziała Przeminęło z wiatrem albo Okruchy życia.
3: To ja dodam Nędznicy albo Poszukiwany, poszukiwana.
4: Piękne. No to ja jeszcze dorzucę, taki był film Nic śmiesznego.
1: Też pasuje, no. Też pasuje.
4: Tak, nie ma się z czego dziać, nie ma. A państwo, słuchacze, kochani, do którego tytułu filmu albo serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 22 44 i 30. Adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl.
1: Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku. Kawę sami wypalaliśmy, sami zbieraliśmy, więc naprawdę smaczna. 22 44 i 30.
0: Mamy temat.

0: Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, artysta młodego pokolenia. Jest to tak zwana młodzież z 30-letnim stażem pracy. 50 skończy w przyszłym roku. Ronan Keating nam zaśpiewał pięknie za 5-7, a my zostajemy przy temacie nowalijek.
1: Sezon na nowaliki i truskawki ruszył pełną parą. Eksperci zapewniają, że ceny będą coraz bardziej atrakcyjne. Więcej o tym w najbliższych wiadomościach o 7.

0: autopromocja.
1: Miło, milej, najmilej. Zafunduj sobie bliskie spotkanie najmilszego stopnia.
0: Czekam na Ciebie w Radiu Złote Przeboje już od 10.
1: Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz.
0: Będę Ci towarzyszyć z największymi przebojami lat 80. i 90.
1: Przekonaj się, że nadajemy na tych samych falach.
0: Zapraszam od poniedziałku do piątku między 10 a 14. Gosia Kościelniak. Radio Złote Przeboje. Autopromocja. Reklama.

0: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
1: To przy okazji zjesz z nami.
0: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
1: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
0: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
1: To tylko przy okazji.
0: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
5: Tak, tak.
4: Od 6 do 9.
5: Od 6 do 9 w Żabce.
4: Za 6,99 i że na bogato.
5: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
4: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
5: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
4: Dokładnie.
6: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Reklama. 21 dzień maja mamy w kalendarzu, to jest czwartek, jest 7. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
8: Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych, jest zielone światło od Komisji Europejskiej. Dożywocie grozi 3 obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Sezon nowalijek nabiera tempa, młode warzywa tanieją z dnia na dzień. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. Dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Nawet dożywocie grozi 3 obywatelom Polski podejrzanym o szpiegowanie na rzecz Rosji. Nie przyznali się do winy. ABW zatrzymała ich 12 maja. To mężczyźni w wieku od 48 do 62 lat. Całej trójce grozi dożywocie, bo to bardzo poważne przestępstwo, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
9: Prowadzenie działań o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym na zlecenie rosyjskiego wywiadu, przygotowywanie się do aktów sabotażu. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
8: Mężczyźni działali w Polsce przez wiele miesięcy. Polskie MSZ odradza wszelkie podróże do Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. To w związku z ogniskiem eboli w tym regionie. Doniesienia o wystąpieniu wirusa w Demokratycznej Republice Konga pojawiły się w miniony piątek, ale choroba prawdopodobnie rozprzestrzenia się w tym kraju już od kwietnia. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
10: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
8: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł, ale z dnia na dzień cena też ma spadać.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aston Villa triumfowała w piłkarskiej Lidze Europy w finale w Stambule. Klub z Bieringiem, z reprezentantem Polski Matim Keszem w składzie, pokonał SC Freiburg 3-0. Bramki zdobyli Yuri Tielemans, Emiliano Buendia i Morgan Rogers. Siatkarska reprezentacja Polski przegrała swój pierwszy mecz w tym roku. Biało-czerwoni ulegli w towarzyskim turnieju w Sosnowcu Serbii 2-3. W decydującej partii było 16-14 dla naszych rywali. W drugim meczu turnieju Silesia Cup Bułgaria pokonała Ukrainę 3-1.

0: Radio Złote Przeboje. Złote Przeboje w drodze.
1: Służby PKP informują o szeregu prac, które już trwają albo w najbliższym czasie zaczną się na wybranych przejazdach kolejowych w Częstochowie. Wymuszają one czasowe zamknięcie przejazdów i konieczność korzystania z objazdów. Roboty są na przejazdach przy ulicach Cmentarnej i Morsztyna. Od 26 maja ruszą na przejeździe przy Karłowicza.

0: Pogoda w Częstochowie.
1: 20 stopni to najwyższa temperatura spodziewana w Częstochowie dzisiaj. Na niebie zobaczymy przeplatankę chmur ze słońcem. Niewykluczone, że pojawi się deszcz w godzinach popołudniowych. Może też momentami zrywać się wiatr. Słońca nie brakuje także na jutrzejszych pogodowych mapach. Są na nich także chmury. Niegroźne nie przyniosą deszczu. Temperatura wzrośnie do 21 stopni, do 23 ma być w sobotę. Nie spadnie deszcz, pojawi się słońce.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
2: Dzień dobry, po siódmej przyjrzymy się z bliska najnowszym badaniom nad długością snu.
3: Po siódmej też zaprosimy Was na premierowe rozmówki polsko-polskie, a w nich dzisiaj wyjaśnimy, co to znaczy przepadać za kimś. To jest Radio Złote Przeboje. Dzień dobry, to jest Hit Hunter i Pleasure Company. 5 po siódmej.

0: artysta, którego bardzo trudno wyciągnąć na parkiet, śpiewał I Don't Wanna Dance, Eddie Grant w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry, 11:07. A teraz uwaga, uwaga, prawda, która zaboli wielu mężczyzn, a może nawet sprawi, że się, panowie, zamyślimy.
1: Mamy tutaj wyniki najnowszych badań nad długością snu. No i okazało się, że kobiety potrzebują go więcej. A teraz ta wspomniana prawda.
2: No.
1: Musimy więcej spać od mężczyzn, gdyż każdego dnia intensywniej niż wy, panowie, używamy mózgu.
2: W związku z powyższym istnieje podejrzenie, że Encyklopedię Britannica napisała śpiąca królewna.
1: Ale tu muszę przypomnieć, że to nie krasnoludki sprzątają w domu.
2: Tak, no ponieważ nie wiemy, co na to odpowiedzieć, to po prostu zagramy w radiu Złote Przeboje na
1: Tomek
2: Dzień Dobry.
1: Się zamyśli.
2: Ulubiona piosenka Kazimierza Marcinkiewicza teraz, proszę państwa. Yes! Yes! Yes! Yes! Yes!

0: Było na bogato, nawet wysłaliśmy po nich złoty samolot, napisy były przyklejone, potem wiatr zerwał. Boże, co tam się działo w ogóle? Abba, Mamma Mia, w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry w czwartkowy poranek, 19 po 7.
1: No, ponieważ ten wspomniany czwartek mamy dzisiaj, to już za 10 minut w cyklu Rozmówki Polsko-Polskie wyjaśnimy kochanej młodzieży, jak oldschoolowo zagaić do płci przeciwnej, żeby oczy stanęły jej w słup, a nawet wyszły z orbit. Posłuchajcie tego koniecznie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Wiosna to najlepszy czas, aby poczuć nową energię ultranowoczesnych napędów Lexusa, zachwycić się świeżością wyrafinowanego designu i znów powitać tę niesamowitą przyjemność prowadzenia. Tak, nadszedł czas na perfekcyjne otwarcie sezonu z Lexusem. Już od 790 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl. Reklama.

0: Polskie.
1: Dzisiaj w cyklu, który pozwala zrozumieć się odległym pokoleniom, nauczymy czegoś naszą młodzież. Mamy zwrot przeuroczy, którym posługiwali się nasi dziadkowie. Otóż jest to zwrot przepadam za tobą.
2: Kiedyś mówiono, że można przepaść przez coś, na przykład przez próg, obijając sobie przy tym kolana, dłonie, a nawet twarz. Można było też definitywnie przepaść, spadając w przepaść.
3: Zwrot przepadam za tobą ma jednak znaczenie pozytywne. Oznacza, że jesteś kimś zauroczony. To wyznanie sympatii i znak, że tracisz dla niej albo dla niego głowę.
1: Droga młodzieży, to jest dokładnie to samo, co powiedzieć komuś: kręcisz mnie, albo jarasz, albo mam na ciebie crusha, czyli fascynujesz mnie lub pociągasz romantycznie. Możesz podkręcić tę frazę, mówiąc: kręcisz mnie jak mikrofalówka talerz.
2: Naszym drogim starszym słuchaczom wyjaśnimy, że ładunek emocjonalny w tym wyrażeniu jest taki sam jak w powiedzeniu: rypie mnie jak biodro na deszcz.
4: A łapie, wszystko boli.
0: Rozmówki polsko-polskie.

0: kto w latach 80. był posiadaczem plakatu z Limalem, ten mógł ten plakat wymienić na przykład na plakat z Modern Talking, albo na używane tenisówki, albo na dwie kartki na wyrób czekoladopodobny. Nie wierzycie? Kto tego nie pamięta, ten życia nie zna. Limal w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 22:08.
1: Kto aktualnie jest posiadaczem czerwonych korali, ten najprawdopodobniej był w Krakowie. Tu chcieliśmy powiedzieć, podkreślić, czerwone korale, bratanku, czyli trochę folkowo, trochę dance'owo, troszkę rockowo. Zagramy już za kilka chwil, bądźcie blisko.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już dziś, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Cześć, siostrzyczko.
10: Gratulacje.
9: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
10: Ania, po mamie byłaby z siebie dumna.
9: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
10: Obiecuję.
11: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
13: Tak, tak.
12: Od 6 do 9.
13: Od 6 do 9 w Żabce.
12: Za 6,99 i że na bogato.
13: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
12: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
13: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
12: Dokładnie.
14: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
18: Co za dzień.
19: Co się stało?
18: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
19: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
18: Meliski?
19: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
18: Czyli to takie pastylki antystresowe?
19: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
18: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
19: Na mnie i na Meliski.
20: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
21: Drogowcy zaplanowali na dzisiaj rozpoczęcie przebudowy części parkingu przy ulicy Rakowskiej w Częstochowie. To zadanie z budżetu obywatelskiego. Kierowcy proszeni są o nieparkowanie samochodów w miejscach objętych pracami. Także w ramach budżetu obywatelskiego wzmocnione zostaną parametry techniczne ulicy Skwerowej od ulicy Świętego Pawła do Kiepury.
1: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Trudny temat mamy dzisiaj, gdyż porównujemy od rana swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu albo serialu. Może stawka większa niż życie, albo Lombard życie pod zastaw.
2: A może chłopaki z baraku?
3: A może nic śmiesznego?
1: Oj!
3: 2, 2, 4, 4 i 3, 0.
4: Moja wypłata to jest stawka większa niż życie.
5: Moja wypłata jest jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Zawsze ucieka.
6: Moja wypłata jak Alternatywy 4. Nie wiem, czy odłożyć na wakacje, czy na nową protezę, czy może jeszcze co innego.
7: Ja porównanie to bym zrobił do cyklu filmowego Karbonka.
8: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Za jakie grzechy, dobry Boże.
9: Mój tytuł filmu to jest Zaginiony w akcji.
10: Mission Impossible, dlatego że opłacenie wszystkiego wydaje się niemożliwe, graniczy z cudem.
11: Moja wypłata jest jak świat według kiepskich.
2: Mamy jeszcze świetnego maila. Moja wypłata to nie film, to zwiastun. Trwa 30 sekund i kończy się w najciekawszym momencie. Katarzyna do nas napisała.
1: Trailer, dokładnie. Do którego filmu lub serialu porównacie swoją wypłatę? Telefon do nas 2244 i 3 0. Mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najlepsze porównanie wyślemy wam złotą kawę z nami na pudełku, nie chwaląc się. 22 4 4 i 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Was, śpiewa mi Dziur w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry, w czwartkowy poranek za niespełna 5 minut 8, a teraz mamy coś dla tych, którzy narzekają w ostatnich dniach na ceny truskawek i czereśni.
1: Rekord cenowy padł w Rzymie. Słuchajcie, miejsce w garażu kosztuje tyle, co mieszkanie. Ile dokładnie powiem w najbliższych wiadomościach o 8, posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
9: taniej masz. Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
10: 21 maja mamy dzisiaj, to jest czwartek, jest 8. Iwona Barańska przedstawi teraz wiadomości Radia Złote Przeboje.
11: Nie będzie prezydenckiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Senat przeciw. Mimo ocieplenia w górach nadal zimowe warunki. Luksus w centrum Rzymu. Miejsce parkingowe droższe niż mieszkanie. Senat nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta Karola Nawrockiego referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Przeciwko było 62 senatorów, za opowiedziało się 32, a wstrzymała się jedna osoba. Podczas obrad nad wnioskiem prezydenta, które trwały ponad 5 godzin, na ulicach Warszawy swoje poparcie dla prezydenckiej inicjatywy demonstrowali związkowcy z Solidarności.
12: Pan jest górnikiem.
13: Tak, Mysłowice wesoła.
14: Zielony Ład.
13: Do wyrzucenia. Natychmiast.
15: Było to, że wysokie ceny prądu redukują zatrudnienie, no i cała się o to właśnie ta afera.
16: No trzeba dać znać rządowi, że nie tędy droga, tak? Nie tędy droga.
11: Prezydent Karol Nawrocki chciałby referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej odbyło się we wrześniu. Andrzej Poczobut zapowiada, że do września chce wrócić z Polski na Białoruś. Poczobut, dziennikarz, działacz Związku Polaków na Białorusi i obrońca praw człowieka, mówi, że wierzy, że nie wróci do białoruskiego więzienia, w którym przebywał od 2021 roku.
17: Czuję swój obowiązek. Trudno powiedzieć, jak będzie. Czemuś to wypuścili i ułaskawili, prawda? Czemuś oddali ten paszport i czemuś powiedzieli, że będę mógł wrócić. Więc no, zobaczymy.
11: Wczoraj Poczobutowi został wręczony akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Marszałku Senatu. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają taternicy. Trzeba pamiętać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
18: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
11: Turyści w górach powinni też uważać na wiosenne burze. W historycznym centrum Rzymu padł rekord cenowy za miejsce parkingowe. Za 13 metrów kwadratowych w podziemnym garażu niedaleko Piazza Navona właściciel chce 260 tysięcy euro. To tyle, ile kosztuje mieszkanie w innych częściach miasta. Brak miejsc postojowych sprawia, że ceny w wiecznym mieście stale rosną, a garaż w centrum staje się dobrem luksusowym. Władze Rzymu zapowiadają budowę nowych parkingów i 10 tysięcy miejsc postojowych.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Radio Złote Przeboje. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Złote Przeboje w drodze.
1: Z utrudnieniami w ruchu muszą liczyć się kierowcy jadący ulicą Świętego Rocha w Częstochowie. Powodem remont cząstkowy jezdni. Prace będą prowadzone na odcinku od ulicy Świętej Jadwigi do granic miasta. Utrudnienia także na przebudowywanej Alei Wyzwolenia od ulicy Fildorfanila do Kukuczki. Obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.
0: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
1: Pogoda w Częstochowie.
2: Momenty z przewagą chmur będą przeplatane rozpogodzeniami i słońcem. Liczmy się z przelotnym deszczem. Temperatura dziś do 20 stopni. Chwilami możemy odczuwać silniejsze podmuchy wiatru. Jutro w Częstochowie też chmury na przemian ze słońcem. Nie pojawia się deszcz w pogodowym planie. Na termometrach mamy zobaczyć do 21 stopni. Dalszy wzrost temperatury w weekend do 23 stopni w sobotę i do 26 w niedzielę.
1: Radio Złote Przeboje 96,6 FM.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry. Po ósmej powiemy wam, w jakim wieku można dostać prognozę emerytury z ZUS-u.
2: Po ósmej też powiemy wam, w jaki sposób można dostać od nas złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, niestety. Lubega nam teraz zaśpiewa Mambo No. 5. 5 po ósmej.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: No, pokrzyczał sobie pan James Brown. I feel good, czyli czuję się dobrze. Zaśpiewał nam w radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Jest 12 minut po godzinie 8. Teraz już nie będzie tak dobrze ani fajnie. Jeśli jesteś już po 30, no to może już czas zacząć szykować się na emeryturę.
1: Oficjalną prognozę emerytury z ZUS-u można otrzymać już po ukończeniu 35 roku życia.
2: A warto zobaczyć prognozę swojej emerytury, bo może dzięki temu zrezygnujecie ze starzenia się. A teraz zaśpiewa nasza, uwaga, niestarzejąca się nowa koleżanka radiowa, nowa prowadząca w radiu Złote Przeboje będzie śpiewać. Beata Kozidrak.

0: Bay Dance Band, Son of Jamaica, ten przebój występuje w różnych wersjach językowych, po włosku, po francusku, nawet po niemiecku, niestety nosi po niemiecku tytuł Traum of Jamaica.
1: Świetne, było.
0: Jerban Jamaica. Tak brzmi. Tak jest. No i przypominamy, że to już ostatnia szansa, żeby to z siebie wyrzucić, kochani, przedstawić swoją pensję tytułem filmu albo serialu. Czekamy na wasze Armagedony pod 22, 4, 4 i 3, 0. A za najlepszy pomysł wyślemy kawę porannego programu w prezencie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Widziałeś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
2: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
1: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
2: A w środku?
1: Ogromny bagażnik, 604 litry.
2: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
1: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko Ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
12: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
13: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.

0: 99.
1: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Cały ten poranek porównywaliśmy swoją wypłatę do jakiegoś tytułu filmu lub serialu. Lombard Życie pod zastaw to była jedna z setek waszych propozycji. No i czas na podsumowanie waszych telefonicznych głosów.
2: Moją wypłatę porównałbym do filmu Koszmar z ulicy Wiązów.
3: Firma, dla której pracuję, to prawdziwy King Kong. Ale jeżeli chodzi o wypłatę, to już jest steward malutki.
4: Moją wypłatę porównałbym do filmu Przeminęło z wiatrem.
5: Moją wypłatę mogę porównać do filmu Dzień Świra.
6: Nie ma co narzekać, chłopaki nie płaczą.
7: Myślę, że można by było moją wypłatę określić jako niewolnica Izaura.
8: No jakbym określił moją pensję? Filmem, w którym występował Tom Cruise. Ryzykowny interes.
9: Moja wypłata z Las Vegas jednego dnia jest, na drugi dzień nie pamiętam, co się z nią stało.
1: No. I za ten ostatni telefon wysyłamy złotą kawę z porannymi prowadzącymi na pudełku, kasę w cieło. To niech chociaż energia będzie, tak, a jutro tak. Z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z roboty.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
6: Tak, tak.
5: Od 6 do 9.
6: Od 6 do 9 w Żabce.
5: Za 6,99 i że na bogato.
6: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
5: Tak jest, za 6,99 znajdziecie
6: ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
5: Dokładnie.
7: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Tymczasem w salonie Filman.
13: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
14: Tak. U nas serwis okularów jest bezpłatny. Dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
12: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
15: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
16: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery

0: uwielbiam rysowanie.
1: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Na niektórych przejazdach kolejowych w Częstochowie kierowcy natkną się na utrudnienia. Aktualnie trwają roboty na przejazdach przy ulicach Cmentarnej oraz Morsztyna. Z kolei od 26 maja remontowany będzie przejazd przy ulicy Karłowicza. Roboty wymuszają czasowe zamknięcie przejazdów. Konieczne jest omijanie zamknięć alternatywnymi trasami.
3: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: cóż, że ze Szwecji, skoro tak pięknie grali The Sign, Ace of Base, to jest radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. Za 12 minut 9, przypominamy, dołączyła do nas na początku maja jako nowa prowadząca i już ma swoje własne krzesło z napisem reżyser gwiazda Beata. I jeszcze czerwony dywan na wejściu.
1: Mówi Beata Kozidrak. Spotkajmy się już dziś, tylko w radiu Złote Przeboje.
0: No, Beata rządzi u nas w maju codziennie po 12.30. Przypomina nam największe przeboje lat 80. i 90., a są to przeboje jej i zespołu Baim.
2: No tak, a każdy hit to też gotowa historia do opowiedzenia. Dzisiaj mamy zamiar zagrać piosenkę Szklanka Wody. No i musimy z Beatą ustalić, zamiast czego ta szklanka była. Jesteście ciekawi? No to posłuchajcie o 12.30 tylko w radiu Złote Przeboje. A teraz zagra nam Kraftwerk za 11.09.

0: zobaczcie, oni cudownie hałasują. Manam w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry za 5.9. 21 maja w kalendarzu, czyli maj zwolna chyli się ku upadkowi, ale żebyśmy się czuli specjalnie przegrzani, to się nie czujemy. Zgodzicie się, nie?
1: Ale jakie będzie tegoroczne lato w Polsce?
0: No, dobre pytanie.
1: Chcielibyście wiedzieć. Pewnie. Synoptycy właśnie już mają pierwsze prognozy. No to sprawdzimy je w wiadomościach o 9.00. Polecam.
2: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 21 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 23 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
4: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
3: Cały rok, od zawsze.
4: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
5: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
8: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
7: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
8: Super. Kiedy płyniemy?
9: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
10: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
11: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert.
15: Panie Gessler, zaczynamy próbę.
16: Tak, tak.
15: Od 6 do 9.
16: Od 6 do 9 w Żabce.
15: Za 6,99 i że na bogato.
16: Teraz w Żabce od 6 do 9 w super cenie.
15: Tak jest, za 6,99 znajdziecie?
16: Ponad 30 kanapek do wyboru. Na bogato.
15: Dokładnie.
17: Idź do Żabki. Między 6 a 9 po śniadanie na bogato za jedyne 6,99. Wybieraj spośród 30 kanapek podawanych na ciepło od 6 do 9 za jedyne 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
18: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
0: 21 maja, mamy dzisiaj czwartek, jest 9. Wiadomości radia Złote Przeboje, Iwona Barańska.
1: Policja i prokuratura wyjaśniają śmierć dziecka w podwarszawskim żłobku. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na eko-kosiarki. Synoptycy prognozują ciepłe lato. Temperatury będą powyżej normy. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragedii w podwarszawskich Ząbkach. W jednym z tamtejszych żłobków zmarło niespełna dwuletnie dziecko. Według nieoficjalnych informacji dziecko utonęło w oczku wodnym, które było na terenie żłobka. Ani policja, ani prokuratura na tym etapie nie informują o szczegółach zdarzenia.
19: Pełne okoliczności są wyjaśniane teraz pod nadzorem prokuratora. Z tego co wiem, na pewno rodzice zostali objęci pomocą psychologów.
1: Mówi tylko tyle Paweł Chmura ze stołecznej policji. Dziś prokuratura rozpocznie oficjalnie śledztwo w tej sprawie.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
1: Sosnowiec chce wprowadzić maluszkowe, mające zachęcać do rodzenia dzieci. To nowe świadczenie w wysokości 10 tysięcy złotych, które otrzymywaliby rodzice, gdy urodzi im się trzecie lub kolejne dziecko, mówi Rafał Łysy z Urzędu Miasta.
20: Uchwała, jak tylko się uprawomocni, to te środki będą trafiały na konta rodziców.
1: O maluszkowe będą mogli starać się rodzice, którzy wraz z dziećmi mieszkają w Sosnowcu i mają ważną sosnowiecką kartę miejską. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
21: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
1: Naturalne kosiarki w Krakowie będą działały do połowy października. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje ciepłe lato i temperatury powyżej normy. Już w czerwcu termometry pokażą nawet 24 stopnie, a najcieplej będzie w drugiej połowie miesiąca. Synoptycy zapowiadają też mniej chmur i więcej słońca, bo nad Europą Centralną mają dominować wyże. Według modeli także lipiec i sierpień będą cieplejsze niż zwykle, a opadów ma być w normie lub nieco poniżej średniej.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
22: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
4: Sport w 30 sekund.
23: Przemysław Pozowski, zapraszam. Nowak Dżokowicz zatrudnił nowego trenera, byłego kolegę z reprezentacji, Wiktora Troickiego. Serbski tenisista w mediach społecznościowych zamieścił wspólne zdjęcie i napisał: witaj przyjacielu, kolego z drużyny, a teraz trenerze. 38-letni Dżokowicz to zdobywca 24 tytułów wielkoszlemowych. Od niedzieli czeka go 22 start w Roland Garros w Paryżu. Aston Villa pokonała w Stambule ST Freiburg 3-0 i triumfowała w Lidze Europy. W barwach angielskiej drużyny po puchar sięgnął reprezentant Polski Matti Cash, który rozegrał cały mecz.
22: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.

0: jest NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl. Pogoda.
1: Dziś nieco więcej chmur, najwięcej rozpogodzeń w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki. W centrum i na wschodzie możliwy przelotny deszcz, a lokalnie burze. Na termometrach od 17 stopni w Gdańsku, 20 we Wrocławiu i w Poznaniu, do 23 w Warszawie i Rzeszowie.
0: Radio Złote Przeboje 96,6 FM. Sponsorem programu był NestBank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. NestBank.pl.
2: Komu 1500-1900 w złotych polskich wypłacamy, gdyż w zabawę gramy. Zabawę, której finał już o 9.30.
3: Macie ochotę zarobić nawet 1500 złotych w kilka chwil, to zgłaszajcie się do konkursu 1500-1900 na stronie złoteprzeboje.pl. Zapraszamy w tym tygodniu. Bohaterką finałów jest Beata Kozidrak. Mamy 4 minuty po 9, gra nam Vaya con Dios.

0: Śmieci i bełkot. Tak brzmiały pierwsze recenzje tekstu piosenki The Riddle, którą wam właśnie zagraliśmy w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry. Co ciekawe, słusznie brzmiały, bo Nick Kershaw nigdy nie ukrywał, że muzykę do piosenki skomponował w 10 minut, a tekst to był przypadkowy zlepek jakichś bzdetów właśnie. No generalnie ten Nick Kershaw to nasz Cion, gdyż już w latach 80. wiedział, jak się nie narobić, a zarobić.
1: O tak, zdecydowanie. To my przypominamy, że za 20 minut finał konkursu 1500-1900. Gdyby ktoś chciał zarobić i się nie narobić, to niech się melduje na złoteprzeboje.pl. Tam się zgłaszacie, a teraz w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry jeden z pierwszych numerów, w którym zamiast prawdziwych instrumentów zagrały syntezatory. Wiecie, takie na przykład Casio z Komunii. Donna Summer wyprzedziła swoją epokę i wyszło genialne disco I Feel Love na Dzień Dobry, 12 po 9.

0: programu był Erste Bank Polska. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: 1500-100-900.
1: Właśnie w tej naszej porannej zabawie do zgarnięcia jest codziennie 1500 zł. Wystarczy poprawnie odpowiedzieć na 5 pytań. W tym tygodniu pytania dotyczą naszej gwiazdy, naszej nowej prowadzącej jednocześnie, czyli Beaty Kozidrak. A o kasę dzisiaj w czwartek o poranku powalczy słuchacz Adam z Warszawy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Adamie drogi, płacimy po stówce za każdą poprawną odpowiedź, której udzielisz, ale jeśli poprawnie odpowiesz na piąte pytanie, to wtedy nagroda podskakuje do 1500 zł. Kuszące, wow, prawda? Fajnie by było, fajnie by było. Uprzedzamy, gramy do pierwszego błędu, także skupiaj się i staraj, i masz 5 sekund na każdą odpowiedź. Wszystko jasne? Możemy jechać?
2: Proszę.
1: No to uwaga, lecimy z pytaniem pierwszym. W jaki sposób Beata Kozidrak poruszała się do lata w piosence Bajmu?
2: Piechotą.
1: Do no lata, jasne. Do lata, no pewnie.
3: No pewnie, że tak. No to uwaga, też pytanie drugie dotyczące piosenki. Jaki kolor miała kula, która porwała Beatę w piosence Bajmu?
2: Różowa.
1: Nie oddajcie więcej nas, różowa kula. Tak to leciało. A może pomieszałem coś. Uwaga, pytanie numer 3, Adam. Poważne pieniądze w grze. Ile lat działalności będzie obchodzić zespół Bajm w 2028 roku, a będzie to rocznica okrągła w 2028?
2: 50. rocznica.
3: No skubany, no. No, no, encyklopedia jakąś ma Bajmu normalnie. No to proszę, pytanie numer 4 brzmi: jaki tytuł nosi pierwsza studyjna płyta zespołu Bajm?
2: Bajm.
3: No to było proste pytanie, no jasne.
1: I zbliża się grande finale, finałowe. Piąte pytanie za 1500. Uwaga, uwaga, Adam, skup się. W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedział Adam. No to było doskonałe. Mówiłem, encyklopedia jakoś, nie? W Szwecji, w Karlskam. Tak, tak.
2: Jestem fanem.
1: I to było słychać, to było słychać. Słuchacz Adam z Warszawy dzisiaj w zabawie 1500-100-900. Beata Kozidrak, edycja specjalna, wygrywa 1500 zł. Tak, i jeszcze do tego pamiątkowy kubek Radia Złote Przeboje.
3: No gratulacje, to było fenomenalne. My też dziękujemy za cudną zabawę i lekcję Bajmu. A jutro rano znowu zagramy o kasę. Chcecie pobawić się z nami, to zgłaszajcie się na stronę złoteprzeboje.pl. A już dzisiaj o 12.30 kolejna opowieść Beaty Kozidrak w Radiu Złote Przeboje. Nie zapomnijcie! 1500

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja.
4: Kamper spakowany? Jedziemy?
5: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
4: Znowu? Przecież już brałeś.
5: Ale działała za słabo i za krótko.
6: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
7: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
8: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Marian, a więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.

0: To była grupa The Stranglers w Radiu Złote Przebojenia. Dzień dobry, Always the Sun, niech zawsze świeci słońce. Dzisiaj to zaświeciło dla słuchacza Adama, to prawda?
1: Tak.
0: 1500
2: razy zaświeciło.
0: Tak. I to takie złote słońce. A 31 lipca słońce będzie świeciło na zamku w Lublinie, kochani. Jeszcze musimy powiedzieć, zanim się pożegnamy.
2: To jest dopiero wiadomość. Piotrze, będziesz czynił honory?
0: Będę czynił honory. 31 lipca na zamku w Lublinie spełni się kolejne marzenie Beaty Kozidrak. Koncert Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie. W miejscu, z którego będzie widziała okna domu, w którym się wychowywała. Przy ulicy Grodzkiej 36A w Lublinie. To będzie fenomenalny koncert, na który zapraszamy też my, gdyż honorowym patronatem tego koncertu jest Radio Złote Przeboje.
1: To my się wybierzemy, to my się na pewno wybierzemy. Normalnie na koncert piechotą będę szła. Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jakim, Tomek Żonkiewicz. Dziękujemy za czwartkowy poranek. A Gosia Kościelniak zostaje z wami.
2: Tak, bo jest jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość, że dzisiaj po godzinie 18 w programie Cała Muzyka u naszego kolegi radiowego Mariusza S. mamy pierwsze bilety na to właśnie wydarzenie.
0: Super.
2: Także słuchajcie tym bardziej. Jak to można słuchać? Tak.
0: Uważnie, z zaangażowaniem, z napięciem, z nadzieją, z przyjemnością.

0: to był za duet Tina Turner i David Bowie w Radiu Złote Przeboje. To wielki przebój z 84 roku i koncert niezapomniany. Za 3 minuty będzie godzina 10 najważniejszej wiadomości. Zapraszamy.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: No i jak twój kręgosłup?
6: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
7: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
8: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Czwartkowe przedpołudnie, zbliża się godzina 10. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
7: Wiadomości z Częstochowy.
13: Urszula Miszczak. Zadbaj o siebie, mamo i tato. To hasło dzisiejszego spotkania profilaktycznego i bezpłatnych badań dla mieszkańców powiatu częstochowskiego z okazji Dnia Mamy oraz Dnia Taty. Będą m.in. badania słuchu, EKG, pomiar glukozy, mobilna pracownia osteobuz, mobilny gabinet okulistyczny, prelekcje. Wydarzenie potrwa do godziny 15 w Starostwie Powiatowym w Częstochowie. Pozostajemy przy zdrowiu. W Częstochowie rusza bezpłatny program badań w kierunku chorób wątroby dla osób z cukrzycą i stanami przedcukrzycowymi. Udział w badaniu będzie możliwy po wypełnieniu ankiety. Program startuje jutro, a przeprowadzi go Centrum Medyczne Intermed przy ulicy 1 Maja. Zbliża się 13. edycja budżetu obywatelskiego w Częstochowie z rekordową pulą blisko 11 milionów 700 tysięcy złotych. Dziś ostatnie spotkanie z mieszkańcami poświęcone budżetowi.
14: Dowiemy się, jak skutecznie wpływać na rozwój swojej okolicy. Poznamy nowości, które dotyczą budżetu.
13: Zapowiada Tomasz Jamroziński z Biura Prasowego Magistratu. Początek spotkania o 19 w Szkole Podstawowej nr 29. Za godzinę ważny apel do mieszkańców ulicy Narcyzowej.
7: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Częstochowie.
13: Popatrzymy na chmury, mają być też przejaśnienia, przyjemne momenty ze słońcem. Wiatr może chwilami posyłać nam silniejsze podmuchy. Niewykluczony przelotny deszcz w ciągu dnia. Temperatura do 20 stopni w godzinach popołudniowych. Chmury na przemian ze słońcem nad Częstochową także jutro. Zdaniem synoptyków nie będzie deszczu, może być chwilami mocniejszy wiatr. Temperatura do 21 stopni. W weekend ciepło, przeważnie słonecznie.
7: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
12: Już prawie 2 minuty po godzinie 10 i mamy czwartkowe przedpołudnie. Gosia Kościelniak, dzień dobry, już witam Was teraz oficjalnie, bo rozpoczęłam tę swoją część, którą tak lubię, z Wami w Radiu Złote Przeboje. Do godziny 14 z przyjemnością będę, a zaczniemy dziś od Village People.

Powiedz mi jakieś małe kłamstewka, ale teraz tak szczerze. Otóż 74% pytanych Polaków stwierdziła ostatnio, że praca przynosi im poczucie satysfakcji. Wśród pracujących w przemyśle jest nieco gorzej. Odpowiedziało tak 61% badanych, że praca przynosi im satysfakcję. Za to wśród pracowników sektora edukacji, co ciekawe, usatysfakcjonowanych jest aż 83%. Ponadto 1/3 ankietowanych przyznała, że praca ich nudzi. Ciekawe. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając chciałabym, żebyśmy połączyli się w powiedzeniu sobie głośno tego, co najbardziej lubimy w swojej pracy. To ja zacznę. Gosia, dziennikarka radiowa, DJ, najbardziej lubię w mojej pracy wszechogarniającą mnie muzykę i ludzi, z którymi pracuję, ich poczucie humoru. 2244 30 za najciekawszą odpowiedź oddam torbę lnianą z logo radia Złote Przeboje na zakupy. No i czekam na wasze telefony. 2244 30

0: autopromocja.
1: Dobrze wiedzieć. W Radiu Złote Przeboje to proste i sprytne patenty na codzienne sprawy.
2: Te dotyczące domu, pracy, urzędu czy samochodu. Bo przecież dobrze wiedzieć. Codziennie o 16.30. Tomek Brel, zapraszam.
1: Włącz Radio Złote Przeboje i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99.

0: najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
3: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
4: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

Six Nouveau w Radiu Złote Przeboje, 10:29. Czy sukces może być początkiem końca? Na przykład, przed nami taki przykład, że niestety tak może być. Zespół Berlin rozpadł się właśnie wkrótce po wydaniu swojego największego przeboju Take My Breath Away. To było w 1986 roku. Paradoksalnie sam utwór i jego konsekwencje właśnie przyczyniły się do końca zespołu Berlin. Take My Breath Away nie zostało napisane przez lidera grupy Johna Crawforda. Przez zewnętrznych twórców został stworzony i Crawford nie chciał początkowo nagrywać tej piosenki, uważając, że kompletnie nie pasuje do kierunku muzycznego, w którym chciał się rozwijać. Gigantyczny sukces singla, który oczywiście zdobył Oscara, zdobył Złoty Glob, wywołał konflikt o to, w jakim kierunku ma podążać zespół Berlin. No a muzycy spędzali ze sobą 24 godziny na dobę przez lata intensywnej pracy i po prostu byli wyczerpani. No, zmęczyli się sobą i w rezultacie wokalistka Terry odeszła w 1987 roku, rozpoczęła karierę solową. Potem przez lata trwał spór o prawa do nazwy grupy i ostatecznie Terry zaczęła występować pod szyldem Berlin z nowymi muzykami. Ale ten sukces przyszedł tylko raz. Take My Breath Away. Rok 86, oczywiście z filmu Top Gun. Radio Złote Przeboje.

0: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Kamper spakowany? Jedziemy?
6: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
5: Znowu? Przecież już brałeś.
6: Ale działała za słabo i za krótko.
7: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
8: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Masz już Modivo Club Gold?
13: Nie. A warto?
12: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
13: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
12: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
13: Brzmi super. No to jak dołączyć?
12: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
15: O.
14: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
16: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
19: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
18: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
19: A w środku?
18: Ogromny bagażnik, 604 litry.
19: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
18: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
20: Kia. Movement that inspires.

0: Minuta nie zając.
1: Dziś w czwartkowe przedpołudnie rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Dzwonicie.
2: Witam, tutaj Krzysztof z Podhala. Rewelacyjną sytuacją jest to, jak ktoś podziękuje mi tak super za jedzenie. Ponieważ jestem zawodowym kucharzem, więc dla mnie jest to największa satysfakcja, jeżeli ktoś powie, że było smacznie, wyśmienicie.
1: A ja tyle razy chcę pójść do kucharzy i powiedzieć, że to było wyśmienite, że to było wspaniałe, ale oni są najczęściej gdzieś tam daleko i nie można do nich dotrzeć. Super. 2244 i 3 0. Co najbardziej lubicie w swojej pracy? Dzisiaj o tym sobie rozmawiamy tak pozytywnie, a jeśli wolicie napisać, to adres mailowy robota@złoteprzyboje.pl. Do godziny 12 czekam na telefony i na maile, a potem oddam za najciekawszy przydatną torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje.
0: Robota nie zając.

0: Gotta go home, bo jem radiowe przeboje. Za 4 minuty będzie godzina 11. Już pierwsza godzina naszego wspólnego popołudnia za nami. Przedpołudnia za nami. I za 4 minuty najważniejsze wiadomości w Radio Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
3: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
2: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
3: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska, zapraszam.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
9: Kamper spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne i działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: No i jak twój kręgosłup?
13: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
14: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
1: Reklama.
15: Radio Złote Przeboje, czas na tylko sprawdzone wiadomości o godzinie 11.
2: Wiadomości z Częstochowy.
16: Urszula Miszczak. Trwają przygotowania do budowy chodnika w ulicy Narcyzowej w Częstochowie. Miejski Zarząd Dróg ma ważny apel. O co chodzi, wyjaśni Justyna Rudzka.
17: Drogowcy apelują do mieszkańców ulicy Narcyzowej o usunięcie wszystkich prywatnych elementów znajdujących się w pasie drogowym. Chodzi m.in. o krzewy, drzewka, krawężniki. Wyjątek stanowią nawierzchnie na wjazdach do posesji. Apel dotyczy odcinka od posesji numer 25 do posesji 91 przez 93. Mieszkańcy mają czas do 15 czerwca.
16: Potem elementy będą usuwane i utylizowane przez wykonawcę inwestycji. Teraz przenosimy się na plac rozbiórki dworca głównego w Częstochowie. Zastąpi go mniejszy gmach. Zamknięto 9 kwietnia. Zaraz potem zdemontowano tablice klapkowe pokazujące odjazdy i przyjazdy pociągów. Jedne z ostatnich, jakie jeszcze funkcjonują na PKP. Przekazano je do Muzeów Kolejnictwa w Skierniewicach i Częstochowie. Są unikatowe. Na koniec sport. Raków Częstochowa żegna się ze swoją legendą Iwi Lopezem. Ostatni mecz w barwach Rakowa Hiszpan rozegra w sobotę. Nowa sala gimnastyczna przy Słowaku coraz bliżej. Szczegóły za godzinę.
2: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Częstochowie.
16: Słońce wyjdzie zza chmur, zapewniają synoptycy. Spodziewają się także przelotnego deszczu, momentów z silniejszym wiatrem. Jego porywy mogą dochodzić do 37 km na godzinę. Temperatura zatrzyma się na 20 stopniach w Częstochowie. Kolejne dni będą jeszcze cieplejsze. Do 21 stopni ma być jutro, do 23 w sobotę i do 26 w niedzielę. Do tego przeważnie słonecznie. Będą też chwile z przewagą chmur. Raczej nie powinno padać.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
15: Dzień dobry, Radio Złote Przeboje. Na prawie 2 minuty po godzinie 11. Dzisiaj w naszym cyklu Robota nie zając rozmawiamy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy.
18: Radio Złote Przeboje.
15: A telefon do nas 22 44 i 30. Teraz Los Lobos.

Ależ to płynie. Zanim świat zakochał się w melodii My Heart Will Go On, Leonardo DiCaprio i Kate Winslet wzruszyli miliony, to w Polsce powstał właśnie ten utwór, który, jak się później okazało, dużo wcześniej opowiedział historię Titanica. Lady Punk stworzyła kompozycję, która przeszła do historii nie tylko polskiego rocka. Powstał jako jeden z pierwszych utworów, który znalazł się na płycie Tacy Sami. No a po odejściu Andrzeja Mogilnickiego Lady Punk stanęło przed wyzwaniem, kto napisze kolejne teksty. I wtedy pomocną dłoń wyciągnął Grzegorz Ciechowski. Tylko jego pierwsza wersja tego tekstu o Titaniku była jednak, delikatnie mówiąc, zbyt republikowa. Zbyt dużo tam było poezji i przeróżnych porównań. Po 2-3 dniach jednak zadzwonił Grzegorz Ciechowski i powiedział, żeby przyjechać do niego szybko, bo ma. Jan Borysewicz opowiadał tak. Przyjechałem, czytał, czytam. Robiło to wrażenie. On, jako główny temat tego Titanika, załapał orkiestrę grającą do końca. No i to złapało wszystkich nas. I trzyma do dzisiaj 11.10 Radio Złote Przeboje. Teraz Lucy się McNeil.

0: zakupów Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
1: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
5: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Co najbardziej lubimy w swojej pracy? Piszecie adres robota@złoteprzeboje.pl. Aneta napisała, że jest kosmetyczką i najbardziej lubi ten moment, kiedy kobieta po wizycie patrzy w lustro i mówi: o, wow. Rozumiem. A z kolei Piotr znalazł czas, żeby napisać, że jest weterynarzem i najbardziej lubi te momenty, kiedy pies przestraszony najpierw zaczyna ufać. Oj, to jest wzruszające. Pozdrawiam Was mocno. Zadzwoniła też słuchaczka, która też ma dla nas dobrą radę i wezwanie.
2: Co lubię najbardziej w swojej pracy? Otóż to, kiedy przychodzą do mnie dzieciaki albo dorosłe osoby nie umiejące zupełnie pływać, a po pewnym czasie stoisz na obrzeżu i patrzysz, jak sobie płyną tak lekko z tylami. To jest po prostu coś pięknego i dodaje takiego, że tak powiem, powera. Serdecznie wszystkich pozdrawiam i słuchajcie, uczcie swoje dzieciaki pływać, uczcie się również pływać, bo to daje życie, daje pewność w wodzie i uchroni Was przed różnymi sytuacjami właśnie w wodzie.
1: Dziękujemy za to. Oddam po 12 za najciekawszą odpowiedź z radością torbę na zakupy z logo Radia Złote Przeboje lnianą i pojemną. Telefon do Radia Złote Przeboje 22 44 i 30.
0: Robota nie zając.

0: Autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już dziś.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: Ach, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
10: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
11: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
12: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
11: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
12: Super. Kiedy płyniemy?
13: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
15: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
15: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
15: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
15: Na mnie i na Meliski.
16: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
17: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
18: Kamper spakowany? Jedziemy?
19: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
18: Znowu? Przecież już brałeś.
19: Ale działała za słabo i za krótko.
20: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
21: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: No i jak twój kręgosłup?
20: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
21: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
0: Reklama.

rockowym świecie krąży wiele legend. Jedna z nich, wyjątkowo bliska polskim fanom, przypisuje narodziny tego wielkiego przeboju Wind of Change, wiatr zmian, wizycie Skorpionsów nad Wisłą, ale czas odłożyć te sentymenty na bok, bo prawda jest taka, że iskra zapalna dla powstania tego hymnu wręcz nieśmiertelnego pojawiła się bardziej na wschodzie. Klaus Meine poczuł podmuch zmian nie w Polsce podczas przełomowych koncertów, tylko podczas koncertów zespołów w Związku Radzieckim na przełomie 1988 i 1989 roku. I to właśnie energia fanów za żelazną kurtyną i atmosfera tej historycznej odwilży stały się paliwem dla tego utworu. Powstał we wrześniu 1989 roku, niedługo po legendarnym występie na moskiewskim Festiwalu Pokoju Muzycznego. A w kwietniu 1988 roku zespół The Scorpions wjechał do Leningradu, serwując 10 nokautujących koncertów dla wielkich tłumów. No i otworzyło się ZSRR na zachodnie gitarowe brzmienia wtedy, dzięki temu i jeszcze koncertowi Uriah Heep. Teraz w Radiu Złote Przyboje Eurythmics.

0: Ann Lee. Za 3 minuty będzie południe czwartkowe. Zapraszamy na najważniejsze, tylko sprawdzone wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się blisko nas, w naszym mieście i naszej okolicy. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.
8: Zbliża się południe, już czas na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy.
9: Wiadomości z Częstochowy.
10: Urszula Miszczak. Pod koniec listopada powinna zakończyć się modernizacja kolejnego odcinka wałów wzdłuż kanału Kucelinka. Inwestycja realizowana przez Wody Polskie ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa powodziowego miasta. Więcej Grzegorz Pałka.
11: Aktualnie realizowany jest czwarty etap prac. Obejmuje przebudowę, nadbudowę i rozbudowę wałów na odcinku 345 metrów. Wały będą uszczelnione, a ich parametry poprawione. Powstanie betonowo-żelbetowy mur oporowy. Wykonane zostaną umocnienia. Inwestycje dopełni wykonanie nawierzchni na koronie wału i roboty ziemne.
10: Koszt obecnego etapu to ponad 4 miliony złotych. Coraz bliżej budowy sali gimnastycznej przy Liceum Słowackiego w Częstochowie miasto ma już projekt i stara się o dofinansowanie. Nowy budynek powstanie w miejscu dawnej bursy, która zostanie wyburzona. Planowana całkowita wartość zadania to ponad 18 milionów złotych. Na koniec muzyka. 29 maja odbędzie się prawykonanie poematu symfonicznego Dwa Miasta Piotra Gromka. Kontekstem muzycznego wieczoru w Filharmonii Częstochowskiej jest jubileuszowy rok 200-lecia połączenia Starej i Nowej Częstochowy.
9: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Częstochowie.
10: 20 stopni ma sięgać temperatura w Częstochowie. Na niebie zobaczymy słońce i chmury. Jeśli pojawi się deszcz, to symboliczny. Chwilami zerwie się wiatr. Jakość powietrza bardzo dobra. Z podobną pogodą zapowiada się piątek. Będą momenty pogodne, słoneczne i takie z przewagą chmur. Dzień powinien minąć bez deszczu. Nie jest zapowiadany także na sobotę. Tego dnia ociepli się do 23 stopni.
9: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
12: Mamy już popołudnie czwartkowe. Ogłaszam to z radością w Radiu Złote Przyboje. 2 minuty po godzinie 12. Gosia Kościelniak, zapraszam. Za kilka minut podsumujemy sobie nasze dzisiejsze pogawędki o tym, co lubimy w naszej pracy. No a o 12.30 Beata Kozidrak, nasza nowa prowadząca i kolejna z nią rozmowa.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj rozmawialiśmy sobie o tym, co najbardziej lubimy w swojej pracy. Mamy kolejny telefon.
2: Chciałem powiedzieć, zacząć od tego, czego nie lubię i to jest trudne w mojej pracy. Jestem doradcą ubezpieczeniowym i często ludzie mówią, nie chcę, nie potrzebuję, nazywają mnie hieną, że tylko zbieramy od nich pieniądze na składki, ale najlepszą rzeczą w tej pracy jest, kiedy uda się kogoś przekonać. Czasami, kiedy coś się stanie, kiedy po zdarzeniu to ubezpieczenie zadziała, ta osoba przychodzi z wdzięcznością i mówi, wiesz co, dziękuję ci, że mnie przekonałeś. Także dbajcie o siebie, pilnujcie się, a jeżeli chcecie, to się ubezpieczcie, to tylko może wam pomóc. Pozdrawiam.
1: Dziękuję, to interesujące i zwraca uwagę na rzeczy, o których być może na co dzień nie myślimy. No i słuchacz, który dzisiaj wygrywa, bo to bardzo ciekawa praca, a dodatkowo, co najbardziej polubił ostatnio nasz słuchacz?
3: Pracuję w renowacji zabytków i jedną z ciekawszych rzeczy jest, kiedy na przykład ostatnio dorabiałem buty Panu Bogu i miałem odczucie, że może będę miał jakieś chory na resztę życia.
1: Co robisz w swojej pracy? Dorabiam buty Panu Bogu. No właśnie, niektórzy mogą chwycić dosłownie Pana Boga za nogi. Gratulacje i przesyłam Ci naszą torbę lnianą z kolekcji Radia Złote Przeboje. Na pamiątkę dzisiejszego dnia pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy mają tak ciekawe prace. Każdy z nas pracuje inaczej i lubimy bardzo, bardzo różne i ciekawe rzeczy w swojej pracy. Super. Już za 20 minut w Radiu Złote Przeboje. Rozmowa kolejna z Beatą Kozidrak. Zostańcie z nami.
0: Robota nie zając.

0: autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie

0: zaczął się.
1: Melatonina Lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina Lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z siebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowe.

0: No i właśnie przyszedł czas na nasze dzisiejsze spotkanie z Beatą Kozidrek i jej opowieścią o kolejnym przepięknym i wywołującym wiele wspomnień i wzruszeń przeboju.
1: Największe przeboje lat 80. i 90. z Beatą Kozidrak.
2: Pracujecie, zasuwacie, to zwolnijcie, zróbcie sobie teraz przerwę, o to prosimy z Beatą codziennie o tej porze.
3: Nie musi być kawa, może być tylko szklanka wody.
2: Tak jest, szklanka wody. O szklance wody będziemy opowiadać, bo to jeden z tych tekstów, o takich społecznych, tak to trzeba powiedzieć, prawda? Bo on dotyka problemu narkomanii.
3: Tak, tak, bo to była też historia, którą za was przeżyłam. Podszedł po koncercie do mnie chłopak, młody, naprawdę młody chłopak, i widziałam, że ma ślady na rękach.
2: Kłute.
3: Córkę swoją zostawiłam jakby w domu, wiesz, w tym wieku mniej więcej, więc to, wiesz, dla matki też to jest takie uderzenie było wtedy. I sobie z nim pogadałam po prostu. No, widzisz, wszystko jest po coś. Nie mogłam o tym przestać myśleć, wiesz. Dlaczego? Czy środowisko było trudne? Czy dzieciństwo? Na pewno jakaś była trudna sprawa, że to dziecko po prostu musiało się wesprzeć czymś, nie?
2: A przelanie takich myśli na papier w postaci tekstu pomaga?
3: Słyszałam genialną muzykę, to napisał nasz gitarzysta Piotrek Bielecki. Kiedy mi to przyniósł, to ja od razu, wiesz, wyobraziłam sobie do tych dźwięków ten tekst społeczny, trudny. No i rozpętałam taką... Całe szczęście, wiesz, bo Monar się do mnie zgłosił, mnóstwo matek do mnie pisało, że dzięki tej piosence na przykład spróbowała odwyku dla syna swojego na przykład, jeszcze dla córki. Bardzo duży oddźwięk był, bardzo społeczny, więc warto już nie tylko pisać o kwiatkach, błagankach, o miłości, to jest też ważne, ale czasami sięgałam również i po taką tematykę.
2: Do posłuchania teraz, do zastanowienia, do zwolnienia trochę, bo to był też czas też, wtedy, tak. Taka druga fala popularności waszej. Czyli w domu właściwie nie bywałaś, albo tylko w przelocie.
3: No, jak w hotelu, kolejny raz, prawda?
2: No właśnie, musisz zapowiedzieć.
3: Ku przestrodze, no, niech taka myśl przyświeca tej piosence i zapowiedzi. Obserwujcie swoje dzieci po prostu, kochani rodzice, obserwujcie. Jak coś widzicie, rozmawiajcie z dzieckiem i próbujcie dojść, dlaczego się tak zachowuje, a nie inaczej. Szklanka wody dla was.

0: 18.47.12.
1: Co liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
1: To ja też chcę! 24.39.
2: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
3: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
5: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
8: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
9: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
11: Marian, a więcej się nie da?
12: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
13: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
16: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
17: Reklama.

Czy dzisiaj też będzie konkurs związany z Beatą Kozidrak, z jakąś rzeczą czy zjawiskiem z nią połączonym? Oczywiście, że będzie, bo mamy dla Was kolejne radyjka z naszej limitowanej edycji. No i oczywiście zdjęcie Beaty Kozidrak z jej autografem. Ten zestaw możecie zobaczyć na naszym Instagramie. Kiedy będzie pierwsza podpowiedź? No właśnie o to chodzi, że nie mogę tego zdradzić, ale słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to się może zdarzyć w każdej chwili. Jedną z trzech podpowiedzi będzie miała dla Was sama Beata Kozidrak. Radio Złote Przeboje.

0: the Bark nam oddał dużo swojej energii teraz. Don't pay the ferryman. Za 5 minut będzie godzina 13. Mamy dla Was najważniejsze i tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje z Polski i ze świata. Posłuchajmy prognozy pogody także. Radio Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzemce nam przed obniżką 39,99. A teraz 24,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Masz już Modivo Club Gold?
6: Nie, a warto?
5: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
6: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
5: W Modivo e-obuwie, TTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
6: Brzmi super, no to jak dołączyć?
5: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na Twoją miarę.
8: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
1: Reklama.
9: Zbliża się 13. Czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
10: Dwie opiekunki ze żłobka zatrzymane w związku ze śmiercią dziecka. Izraelski minister będzie miał zakaz wjazdu do Polski. A na koniec o nowych przepisach dotyczących wody w naszych kranach. Miriam Lipińska. Dwie opiekunki z prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach zatrzymane w związku ze śmiercią 2-letniego dziecka. Chłopczyk został znaleziony w oczku wodnym na terenie placówki. Mimo reanimacji zmarł. Kobiety zostały zatrzymane na 48 godzin i tyle czasu ma prokuratura na zebranie podstawowych materiałów w śledztwie. Mówi prokurator Karolina Staros z praskiej prokuratury okręgowej.
11: Jeżeli materiał dowodowy gromadzony w te 48 godzin da podstawy do wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów, no to oczywiście to się wydarzy. Natomiast jeżeli nie, no to one będą przesłuchane w charakterze świadka i zwolnione.
10: Śledztwo dotyczy nieumyślnego spowodowania śmierci, za co grozi do 5 lat więzienia. W rękach służb jest też prezes firmy Cinkciarz.pl. Marcin P. został zatrzymany w USA. Mężczyzna był poszukiwany czerwoną notą Interpolu od lipca ubiegłego roku. Jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym oszukania wielu osób korzystających z usługi internetowej wymiany walut na Cinkciarz.pl. Izraelski minister bezpieczeństwa narodowego Itamar Ben-Gwir będzie miał zakaz wjazdu na terytorium Polski. Chce tego szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Zapowiedziany przez niego wniosek w tej sprawie do MSWiA to pokłosie filmiku, jaki Ben-Gwir wrzucił do sieci, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych członków flotylli jest 3 Polaków. Nagranie wywołało oburzenie. Włochy, Francja i Kanada wezwały w związku z nim izraelskich ambasadorów na dywanik.
0: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
10: Od dziś wchodzą w życie przepisy, dzięki którym mieszkańcy będą lepiej informowani na temat jakości wody, którą mają w kranach, a także jej ceny i zużycia. Są też nowe obowiązki dla zarządców budynków, takich jak szkoły, szpitale czy hotele. Mówi rzecznik miejskich wodociągów i kanalizacji w Bydgoszczy Tomasz Okoński.
12: Zarządcy budynków będą musieli przeprowadzać oceny ryzyka dotyczące działania wewnętrznych instalacji wodociągowych. Dodatkowo ustawa nakłada też na gminy obowiązek identyfikowania osób, które nie mają dostępu do wody pitnej i samorządy będą musiały podejmować działania działania w celu zapewnienia takiego dostępu do wody.
10: Wodociągi będą też musiały regularnie badać wodę pod kątem obecności ołowiu czy bakterii Legionella.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
9: Dzisiaj w centralnej Polsce możliwe są burze po południu. W wielu miejscach przelotnie może popadać, a temperatury mamy od 17 stopni w Trójmieście przez 20 na zachodzie Polski, 22 w Lublinie i Rzeszowie, do 23 w Warszawie. Dzień dobry, witam w kolejnej godzinie popołudnia czwartkowego, a popołudnie jeszcze młode, 2 minuty po godzinie 13. Gosia Kościelniak, zapraszam i teraz, jeśli komuś potrzebny jest taki zastrzyk energii pochodzący z muzyki największych przebojów lat 80. i 90., to proszę bardzo.

0: Codziennie rano w tym tygodniu bawimy się z Wami w naszą zabawę 1500-100-900 do wygrania 1500 zł. I dziś rano było naprawdę dużo emocji i fantastycznie słuchacz odpowiedział, wygrał 1500 zł. No a okazało się, że to naprawdę bardzo duży fan Beaty Kozidrak i zespołu Bań. Posłuchajcie, jak końcówka tego konkursu brzmiała.
1: W 1986 roku piosenką Diament i Sól Beata wygrała Festiwal Piosenki Krajów Nadbałtyckich. Pytanie, w którym skandynawskim kraju to było?
2: Szwecji.
3: Powiedziała
4: mamy to tak! Brawo!
2: Wow! Hurra!
4: 1500!
0: Tak, a zgłosić się do naszej zabawy 1500-100-900 możecie przez stronę złoteprzeboje.pl. Jeszcze jutro ta zabawa, teraz Various Manx.

0: zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły marki Sheba. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Melatonina, lekam dobry. Sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Reklama.

sobie pomyśleliśmy, że dzisiaj w okolicach 13.30 to jest dobry czas właśnie, żeby już rozpocząć, odpalić, jak to w radiu mówimy, dla Was dzisiejsze nasze zgadywanie, nasz konkurs. Pytamy o rzecz związaną z Beatą Kozidrak i wspaniałymi latami 80. i 90. A Wy dzwonicie do nas, czekają radia z logo Radio Złote Przeboje i piękne zdjęcie Beaty z jej autografem. I można zobaczyć ten zestaw na Instagramie Radia Złote Przeboje, jak my się z niego cieszymy. Na Wasze telefony czekamy do godziny 17. Już zaraz zaczniemy, a o 17.30 poznamy dzisiejszego zwycięzcę. Gotowi jesteście może na pierwszą podpowiedź? No to 3, 4. Dzisiaj hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta. 2244 i 3-0. Powiedzcie też, za co lubicie Radio Złote Przeboje. Wśród autorów dobrych odpowiedzi wybieramy ten z najciekawszym uzasadnieniem. Za co lubicie Radio Złote Przeboje? 2244 i 3-0. Dziś hasłem jest stolica pewnego europejskiego miasta.

0: Autopromocja.
1: Jest taka stacja, która gra największe przeboje lat 80. i 90.
2: I jest taka artystka, która mnóstwo tych przebojów zaśpiewała.
1: Dlatego Beata Kozidrak i Radio Złote Przeboje łączą siły.
2: Zabieramy cię w podróż do lat 80. i 90.
3: Będą anegdoty, nieznane historie oraz dużo muzyki.
2: Możesz też wygrać wyjątkowe nagrody.
1: Bądź z nami.
2: Czekam na ciebie w Radiu Złote Przeboje. Słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Tak dla ciebie gramy, są czyste kawałki, ale też klasyki.
5: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
4: Sprawdź to sam, check it out.
5: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
6: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Masz już Modivo Club Gold?
12: Nie, a warto?
11: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
12: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
11: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
12: Brzmi super. No to jak dołączyć?
11: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
13: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kg. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Dla tych, które pokazują nam, czym jest miłość. Dla wszystkich mam. To, co najlepsze. Znajdź w Lidlu wyjątkowy prezent z okazji Dnia Mamy. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie praliny, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. A wszystkie kawy Jacobs, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.

0: 13 minut już, będzie godzina 14, a skoro już jest ta pora, to jest też z nami Tomek Brel. Dzień dobry, Tomku.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko, rzec by można, w pas się kłaniam nawet, żeby tak się pokłonić, muszę wstać. O, proszę bardzo.
0: O właśnie, i te kości wyprostował, i ja jestem świadkiem, rzeczywiście to się stało. Wstał, a teraz już usiadł na DJ-skim fotelu.
1: Żeby nie było, troszkę mnie pobolewa, ale będziemy się rozmasowywać na pewno do godziny 18. No to co, zaczynamy w takim razie, witajcie.

0: Gloria, czyli drugi wielki hit Laury Branigan w Radiu Złote Przeboje. Pierwszy to oczywiście Self Control, czyli kawałek, który znamy absolutnie wszyscy. Za chwilę 14 i wiadomości Radia Złote Przeboje, a potem zaczynamy czwartkowe popołudnie, oczywiście pełne prezentów.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
1: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
2: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
2: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
2: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Reklama.
9: Na program zaprasza jego sponsor. Właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
10: 14 już na zegarach, czwartkowe popołudnie przed nami, 21 maja w kalendarzu, czas na sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska.
11: Za ile jutro zatankujemy, znamy już ceny maksymalne paliw. Zatrzymani polscy aktywiści z flotylli do strefy Gazy jeszcze dziś opuszczą Izrael. A na koniec sprawdzimy, herbata czarna czy zielona. To z okazji Międzynarodowego Dnia Herbaty. Jutro kolejny dzień spadków maksymalnych cen paliw. I tak za litr benzyny 95 zapłacimy w piątek nie więcej niż 6 zł 48 groszy. Benzyny 98 7 zł i 6 groszy, a za litr oleju napędowego 6 zł i 91 groszy. Tym samym jutro 95 i diesel będą tańsze o kilka groszy na litrze. Polscy uczestnicy flotylli do Strefy Gazy zatrzymani przez izraelskie wojsko jeszcze dziś mają opuścić Izrael. Wcześniej w polskim MSZ-cie stawił się wezwany tam izraelski chargé d'affaires. To w związku z nagraniem zamieszczonym przez izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira, na którym szydzi on z zatrzymanych aktywistów flotylli. Ben-Gwir został za to ostro skrytykowany, między innymi przez premiera Izraela. Nagranie nie podoba się też szefowi polskiej dyplomacji.
12: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwiran miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej w związku ze swoimi działaniami.
11: Mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
13: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
11: A w nich na koniec zaproszenie na herbatę. Dziś jej międzynarodowy dzień. Najpopularniejsze są herbaty czarna i zielona. A która lepsza?
14: Przy zjedzeniu jakichś cięższych posiłków, na przykład obiadu, który jest bardzo tłusty, powinniśmy sobie po tym posiłku wypić taką czarną herbatę, ponieważ ona dobrze wpływa na pracę żołądka i jelita cienkiego. Natomiast w pozostałe pory dnia jednak ta zielona herbata. Ona będzie dostarczała nam więcej antyoksydantów.
11: Radzi dietetyk z jednej z radomskich klinik Agnieszka Czerwonka. Herbata jest z nami od 5000 lat. To drugi po wodzie najpopularniejszy napój na świecie.
13: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
10: Do końca dnia w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze lokalnie z gradem. Temperatura od 17 do 19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, 23, a nawet 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tam od 11 do 14. No, nad morzem wypadałoby zaśpiewać wyjątkowo zimny maj razem z zespołem Manam. A propos, ta piosenka na pewno dzisiaj po południu w radiu Złote Przeboje się pojawi, obiecuję. Ale największych przebojów lat 80. i 90. będzie więcej. Za chwilę Republika, teraz Desiree i Voyage, Voyage. Tomek Brel, witajcie, zapraszamy.

Kilka w radiu Złote Przeboje, czyli jeden z największych hitów końca lat 80. Za chwilę zgrabnie przeskoczymy do lat 90. Republika i nieodżałowany Grzegorz Ciechowski. A propos, niedawno rozmawiałem z Justyną Steczkowską, no i znalazłem niezwykłą wiadomość. Jak to Justyna Steczkowska przez chwilę pomieszkiwała z Grzegorzem Ciechowskim i jego partnerką, to w czasie nagrywania swojej pierwszej płyty. No i Grzegorz Ciechowski podobno rano wędrował do piekarni po chleb i bułeczki. No, taki producent, tak rozumiem.

0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl. Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: Wolałby pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
3: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
7: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
8: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Już dziś w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. A pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. 1 plus 1 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje. Tylko 14,99 za 1,4 litra. Aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo. Jedynie 6,99 za 1 kilogram. Aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
16: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.

Patrycja Kosiarkiewicz i radosnie w Radiu Złote Przyboje. No na pewno czwartkowe popołudnie będzie bardzo radosne, zwłaszcza dla fanów Beaty Kozidrak. No bo tak, po pierwsze, dzisiaj oczywiście kolejna odsłona zabawy z naszą nową redakcyjną koleżanką, Beatą Kozidrak. Do zgarnięcia zdjęcie z autografem i nasze radio z logo Złotych Przybojów. Absolutnie piękne. Pierwsza podpowiedź już się pojawiła, kolejnej możecie spodziewać się za kilkanaście minut. Tak się umówmy. Dzisiaj szukamy pewnego tajemniczego miejsca, o którym opowiada Beata Kozidrak. Jeżeli uda wam się je rozszyfrować, no to koniecznie nagrajcie się na naszej automatycznej sekretarce 22 4 4 30. Nie zapomnijcie też dodać, za co kochacie Radio Złote Przyboje. Finał o 17.30. Wtedy będę dzwonił z prezentami. A kolejna podpowiedź już za kilkanaście minut.

0: Autopromocja.
1: Spotkajmy się w sobotę, w samo południe, na ubitej ziemi.
2: Na jakiej ubitej ziemi? Zapraszam na spotkanie na wygodnej kanapie, oczywiście z kawą i naszymi gośćmi.
1: Największe gwiazdy odwiedzą Radio Złote Przeboje. Już w tę sobotę o 12:00.
2: To będzie prawdziwy weekend jak marzenie. Marzena Rogalska. Zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
6: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
8: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
7: O, pyszna zapiekanka.
8: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
7: To rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
10: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To co, Marian? Rowery?
15: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
14: A raty jakie mają?
15: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
14: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
15: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaśpiewa.

0: Mimo że Marek Grechuta śpiewa nie dokazuj, nie dokazuj, no to drogie panie i drodzy panowie, zaczęliście dokazywać na naszej automatycznej sekretarce, jeżeli chodzi o odpowiedzi w konkursie z Beatą Kozidrak. Jak na razie idzie tak sobie.
1: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż i najpiękniejsza piosenka Beaty, mianowicie Wiosna w Paryżu. Nie ma ładniejszej piosenki Beata jak ta.
2: O tym nie pomyślałam, ale to nie to.
0: Dlatego kolejną podpowiedź będzie miała dla nas sama Beata Kozidrak. Proszę bardzo.
2: Mogę podpowiedzieć tak. W jednej z moich piosenek śpiewam, że nie dogoni mnie i nie dogonię jej.
0: No, powinno być już chyba zdecydowanie prościej, prawda? Zapraszam w takim razie. Nie zapomnijcie dodać się, za co kochacie Radio Złote Przeboje. To warunek konieczny. 22 4 4 3 0.

0: Tylko u nas, tylko w Radiu Złote Przeboje. Największe hity lat 80. i 90. Tina Turner z Bonda. Takich kawałków można słuchać godzinami. To Radio Złote Przeboje, za chwilę 15. Miriam Lipińska w naszym studiu, czyli najlepiej poinformowana kobieta w Radiu Złote Przeboje. Co będziesz miała w wiadomościach?
1: O Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które reaguje na śmierć dziecka w żłobku w Ząbkach pod Warszawą. O decyzji resortu w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 15.

0: mama.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
3: Od czwartku pomidory rzymskie mini opakowanie 250 gramów, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. 4 opakowania na osobę. A polskie ogórki gruntowe jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Tymczasem w salonie Filman.
9: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
10: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
8: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producent.
12: Już prawie 15 w kalendarzu, 21 maja, czwartek. O tej porze zapraszam Was na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przyboje. Miriam Lipińska.
13: Ministerialna kontrola w żłobku w Ząbkach po śmierci dwulatka. Sprawdzimy też, jakie według prognoz będzie tegoroczne lato. A potem sport. Iga Świątek rozpoczyna zmagania w turnieju French Open. Wiadomo, z kim zmierzy się na początek. Zatrzymania i pilna kontrola Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w prywatnym żłobku w podwarszawskich Ząbkach. To po śmierci dwuletniego dziecka, które wpadło do oczka wodnego na terenie placówki. Mimo reanimacji chłopiec zmarł. Sprawę wyjaśnia prokuratura, która zatrzymała na 48 godzin dwie opiekunki. Mówi Karolina Staros z Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.
14: To są opiekunki, pracownice, osoby, pod które sprawowały bezpośrednią opiekę nad tymi dziećmi. Kobiety w wieku 53 i 48 lat.
13: Na razie prokuratura zbiera materiał w śledztwie. Ostatnia kontrola w placówce w Ząbkach miała miejsce w czerwcu ubiegłego roku. Uchybień nie stwierdzono. Tragiczny finał imprezy w internacie w Szczecinie. 19-letni funkcjonariusz Straży Granicznej nie żyje, a dwaj inni trafili do szpitala. Wiadomo, że mężczyźni w internacie pili alkohol, byli po służbie. 19-latka znaleziono rano martwego w łóżku, mówi prokurator Julia Szozda.
15: Alkohol, który spożywali mężczyźni, pochodził z legalnego źródła.
13: Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich.
8: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
13: Jest spora szansa, że tegoroczne lato będzie upalne i suche. Z prognoz wynika, że znów będzie cieplejsze od normy. Do tego pogoda będzie dynamiczna, a więc fale upałów będą przynosić burze. Swoje prawdopodobnie dołoży też podbijające temperaturę w skali całego globu. Zjawisko El Niño, które może być w tym roku rekordowe, mówi Piotr Schuster z IMGW.
16: Prognozy wskazują na większą niż przeciętnie intensywność tego zjawiska, więc dominację ciepłych wód powierzchniowych w basenie oceanu spokojnego. Tego rodzaju sytuacja sprzyja cieplejszej aurze, częstszym występowaniu wysokich temperatur, upałów.
13: Eksperci podkreślają, że zmiany klimatyczne przynoszą w pogodzie coraz większą zmienność i nieprzewidywalność. I jeszcze sport. Iga Świątek poznała swoją rywalkę w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. To Australijka Emerson Jones. 17-latka dostała tak zwaną dziką kartę. To będzie pierwszy pojedynek obu zawodniczek.
8: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Częstochowie?
17: Urszula Miszczak, zapraszam. Wartkie tempo, humor sytuacyjny i błyskotliwe dialogi – to wszystko znajdziecie w spektaklu Pikantni, który zagości w sobotę w Filharmonii Częstochowskiej. Grają w nim m.in. Anna Mucha i Maurycy Popiel. Spektakl jest dla dorosłych, tak samo jak występ Wiolki Walaszczyk. Stand-uperka zaprezentuje 29 maja w klubie Politechnik program Kompromitacja. To propozycja dla osób, które cenią odważne, ostre żarty i chcą na chwilę oderwać się od codziennych trosk, dając sobie przestrzeń na śmiech i luz. Na koniec kino. Z okazji 40-lecia legendarnego hitu kinowego Top Gun z 1986 roku znów możemy zobaczyć ten film na dużym ekranie Seanse w obu Cinema City w Częstochowie. Film jest z napisami. Kto nie chce czytać, znajdzie w repertuarze komedię akcji Sprawiedliwość Owiec. Ona jest z dubbingiem.
1: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Pogoda.
12: Dzisiaj w wielu miejscach możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 17 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 na zachodzie i w centrum, do 24 na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tu najwyżej 14. 4 minuty po godzinie 15, czwartkowe popołudnie przed nami. Teraz absolutnie fantastyczna piosenka, która, pamiętam, pod koniec lat 90. pojawiała się obowiązkowo na każdej imprezie. I to nawet po kilka razy i wszyscy bawili się doskonale, łącznie z mówiącym te słowa. Bellini i Samba de Janeiro.

Muzycznie pięknie, Alize, w Radiu Złote Przeboje. Od czasu do czasu zaglądamy do terminarzy koncertowych gwiazd największych. Co słychać u Alize? No, w dalszym ciągu koncertuje, jeszcze w maju. Dwa występy w Meksyku, potem na trasie m.in. Francja. Z dobrych wiadomości, no to będę miał dzisiaj dla Was niezwykłą informację, która ucieszy zapewne fanów i fanki Beaty Kozidrak i zespołu Baim. I to będzie, uwaga, uwaga, wiadomość koncertowa. No i jeszcze Was odrobinę potrzymam w niepewności. Czwartkowe popołudnie, tu Radio Złote Przeboje, za kilka minut Marzena Rogalska i nasze radiowe ploty.

0: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
1: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
2: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
0: Citroen.
3: Tymczasem w salonie Filman.
0: Wolałby pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
0: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Częstochowie przy Alei Najświętszej Marii Panny 33.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok, od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
10: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
11: Chcesz mieć to, co najlepsze. Dlatego wybierasz Mercedesa. A jeśli ten Mercedes ma być używany, to szukasz go w najlepszym miejscu. Mercedes-Benz Certified. Jedyny taki program certyfikowanych samochodów używanych. Znajdziesz tu Mercedesy we wszystkich wersjach silnikowych. Ze sprawdzonym przebiegiem, pakietami serwisowymi i 24-miesięczną gwarancją. Wybierz używanego Mercedesa, szytego na twoją miarę.
12: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Powiem szczerze, kocham ten kawałek Wham! I I'm Your Man w Radiu Złote Przeboje. George Michael, którego plakaty pewnie wisiały w co drugim nastoletnim pokoju. Czy Marzena Rogalska miała plakat George'a Michaela? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Tomciu. Miałam i był taki, nie pamiętam już skąd ja go wytrzasnęłam, czy nie wybłagałam siostry o ten plakat, czy też się z nią na coś nie zamieniłam, ale już miał takie wytarte rogi, natomiast jak przychodziły do mnie koleżanki do pokoju i widziały ten plakat, no to chciałbyś wiedzieć, jak ja się czułam. Tak jakbym była co najmniej jego narzeczoną, najlepszą przyjaciółką. On był tylko mój. Mój i w ogóle wszystkie usadawiałyśmy się tak, żebyśmy miały widok na George'a. No bo George, wiesz, w każdych ilościach, w różnych etapach swojego tworzenia bardzo nam smakował muzycznie.
0: A potem się okazało to, co się okazało. Dobrze, zostawmy ten temat.
1: A nie musiałeś tego, Tomek, dodawać. Wiesz.
0: Wiesz.
1: Naprawdę, wiesz, zamieniłam się teraz w tą nastolatkę.
0: Słuchaj, ty będziesz miała fantastycznego gościa w ten weekend.
1: Będę miała fantastycznego gościa. Już, słuchaj, zastanawiam się, ostrzę język, bo to jest gość, który tym językiem jak brzytwą operuje, ocenia stroje, stylizację ludzi. No słuchaj, takich metafor jak Tomasz Jacek nikt nie używa. Były czasy, kiedy królował na antenie pewnego kanału telewizyjnego, gdzie miał taki program Gwiazdy na dywaniku i ratuj się kto może, kto się nie tak ubrał jak trzeba. I wyszedł na czerwony dywan. Nie dywanik. On na dodatek, Tomek, nie lubi zdrobnień. A ja, dziewczyna z Krakowa, muszę się powstrzymywać, żeby nie mówić ostry języczek, tylko ostry język. Jęzor. Taki będzie Tomek, taki gość, mój drogi.
0: No dobrze, my z Marzeną Rogalską słyszymy się na pewno jutro, czyli w piątek, i spróbujemy trochę uchylić rąbka tajemnicy. Dobrze? Obiecujesz?
1: Ale oczywiście, dobra. Obiecuję, jestem tu jutro. Pa, pa, pa.

0: autopromocja.
1: Kochani, tu Beata Kozidrak. Zapraszam na mój nowy program w Radiu Złote Przeboje.
2: To będzie wyjątkowy czas. Historie, wspomnienia, anegdoty.
1: I moje najlepsze piosenki.
2: Włącz Radio Złote Przeboje już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
13: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
14: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka,
15: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
18: Od czwartku boczek wieprzowy bez kości ze skórą z Lady 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. A wszystkie kawy marki Dawidow kup jedną z Kaufland Kart Ekstra, druga tańsza gratis. 4 na osobę. Kaufland.
0: Reklama.

Baker Street, czyli być może najsłynniejsza ulica świata. No, fani prozy Sir Artura Conan Doyle'a pewnie pamiętają, że właśnie przy Baker Street mieszkali Sherlock Holmes i dr Watson. Chociaż ktoś kiedyś celnie zauważył, że mieszkali pod nieistniejącym w rzeczywistości numerem 221B. To z cyklu wiedza kompletnie nikomu do niczego niepotrzebna, chociaż może komuś się przyda na przykład do krzyżówek. Czwartkowe popołudnie to Radio Złote Przyboje, po godzinie 16 nasz stały cykl Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu przygotowujemy się na całego do wakacji. A teraz nasze najlepsze do tej pory osiągnięcie muzyczne na Eurowizji, czyli drugie miejsce z 1994 roku. Edyta Górniak.

0: było drugie miejsce przed laty na Eurowizji, rok 1994. Podejrzewam, że to osiągnięcie jest już nie do poprawienia, no, mimo że co roku przecież się staramy. Za chwilę 16 i sprawdzone wiadomości. Miriam Lipińska w naszym studiu ponownie. O czym w wiadomościach?
1: O tym, że podejrzany o oszustwa prezes cinkciarz.pl został zatrzymany w USA. A co będzie z nim dalej? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
6: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
7: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama.
13: Właśnie minęła 16, tu Radio Złote Przeboje, czas na sprawdzone wiadomości. W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska. To już 16, 21 maja w kalendarzu, czwartek. O tej porze czas na sprawdzone wiadomości Radia Złote Przeboje. Miriam Lipińska.
14: Prezes firmy Cinkciarz.pl zatrzymany za oceanem. Kontrola UOKiK-u na rynku wieprzowiny na wniosek resortu rolnictwa. A na koniec nowa możliwość w bibliotekach w Gdyni. Prezes firmy Cinkciarz.pl wpadł w Stanach Zjednoczonych. Marcin P., podejrzany o oszustwa na wielką skalę i pranie brudnych pieniędzy, został zatrzymany dzięki współpracy polskich i amerykańskich służb. Mężczyzna był poszukiwany listem gończym, europejskim nakazem aresztowania i czerwoną notą Interpolu. Teraz o jego przyszłości zadecyduje amerykański sąd, mówi Anna Marszałek z prokuratury regionalnej w Poznaniu.
15: My oczekujemy na informację z sądu amerykańskiego. Wdrożona jest procedura ekstradycyjna. Jeżeli ona zakończy się sprowadzeniem pana podejrzanego do Polski, no to będą z nim wykonywane czynności procesowe.
14: Według prokuratury firma Cinkciarz.pl oszukała ponad 5 tysięcy klientów na ponad 185 milionów złotych. Szef MSWiA Marcin Kierwiński wszczął formalną procedurę wpisania izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira na listę cudzoziemców z zakazem wjazdu do Polski. To w związku z nagraniem, jakie Ben-Gwir opublikował. Widać na nim, jak szydzi z zatrzymanych aktywistów flotylli do Strefy Gazy. Było wśród nich dwoje Polaków. O wpisanie izraelskiego ministra na listę osób niepożądanych w naszym kraju, wnioskował szef MSZ Radosław Sikorski.
16: Minister Sikorski podjął decyzję, aby zwrócić się do MSWiA z wnioskiem, aby minister Ben-Gwiron miał zakaz wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej.
14: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór.
17: To są wiadomości Radia Złote Przeboje.
14: Czy na rynku wieprzowiny dochodzi do zmowy cenowej? Minister rolnictwa chce, by sprawdził to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo z informacji, jakie docierają do resortu, wynika, że ceny skupu są drastycznie zaniżane. I na koniec książka z biblioteki z dowozem pod drzwi. Taka możliwość jest w Gdyni. Tamtejsi bibliotekarze do swojej oferty dodali opcję książka do domu, mówi wicedyrektorka biblioteki Magdalena Kruszyńska.
18: Chcemy wyjść naprzeciw osobom ze szczególnymi potrzebami, które samodzielnie nie mogą udać się do biblioteki. Mówimy o ograniczeniach ruchowych, ale też myślimy, nie wiem, o osobach starszych, też o takich osobach, które czasowo nie mogą wyjść, o osobach, które są uwięzione w domu.
14: Zainteresowani mogą wypożyczać zarówno książki, jak i audiobooki.
17: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Częstochowie?
12: Urszula Niszczak, zapraszam. Gwiezdne wojny wracają na wielki ekran z filmem Mandalorian i Grogu. Pokazy przedpremierowe dziś w obu częstochowskich Cinema City. To dynamiczne widowisko wypełnione walkami, pościgami, pojedynkami na ziemi i bitwami powietrznymi. Teraz z innej beczki. Trwają częstochowskie juwenalia, przed nami koncerty. Jutro na terenie kampusu Politechniki Częstochowskiej na scenie pojawią się m.in. Kubik, Modelki, Fagata. Następnego dnia wystąpią m.in. Malik Montana, Budka Suflera. Moją ostatnią propozycją jest spektakl Piżama Party, czyli opowieści dziwnej treści. To komedia o marzeniach, nie tylko tych miłosnych, o wielkich planach i jeszcze większych rozczarowaniach, o samotności i tęsknocie, wreszcie o przemijaniu. To będzie niezła porcja niegłupiego humoru. 22 maja, Klub Politechnik, godzina 19.
17: Radio Złote Przeboje C, 96,6 FM. Pogoda.
13: W nocy w większości miejsc będzie dość pogodnie, jedynie w centrum i na wschodzie więcej chmur i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni. W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, choć miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 22 stopni, nieco chłodniej nad morzem, tu około 17. Jeszcze w tej godzinie w Radiu Złote Przeboje pojawią się na pewno bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów Beaty Kozidrak. Za chwilę wszystko wyjaśnię. Na pewno pojawi się też kolejna podpowiedź w naszej zabawie, w której do wygrania jest zdjęcie Beaty Kozidrak z autografem i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne. Sam bym chciał takie mieć. Finał konkursu jeszcze dzisiaj o 17.30. Teraz No Mercy.

0: Radio Złote Przeboje. Największe przeboje lat 80. i 90.
1: Come on! Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Fam Like You i Camaro w Radiu Złote Przeboje. No a ja obiecałem dzisiaj bardzo dobre wiadomości koncertowe dla fanów i fanek Beaty Kozidrak. Wydarzenie, o którym no podobno sama Beata Kozidrak marzyła od dziecka. No bo tak, jako mała dziewczynka Beata Kozidrak chodziła na lekcje baletu. Lekcje, które odbywały się na zamku w Lublinie. Z okien swojego pokoju każdego dnia widziała ten zamek, bo przecież mieszkała nieopodal. No i wyobraźcie sobie, że Beata Kozidrak po raz pierwszy wystąpi właśnie na zamku w Lublinie i w ten sposób spełni kolejne swoje marzenie. Beata Kozidrak Unplugged, zakochana w Lublinie, koncert, który odbędzie się 31 lipca na zamku. No a ponieważ Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem, no to będą u nas bilety. Pierwsze jeszcze dzisiaj po godzinie 18.
1: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
6: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
7: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe. Wesoły kurnik L, 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro, 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Mam ogród teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród już w sprzedaży.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
13: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
12: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
13: A w środku?
12: Ogromny bagażnik, 604 litry.
13: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
12: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Opiekacz do panini i grill 2 w 1 Silvercrest. Aż 80 zł taniej. Tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Tomasz?
17: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat. W 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Johnny Hates Jazz w Radiu Złote Przeboje. No a teraz pora na nasz stały cykl, czyli Dobrze Wiedzieć. W tym tygodniu urządzamy sobie małą rozgrzewkę przed wakacjami. Próbowaliśmy zaoszczędzić trochę na wakacyjnym wyjeździe. Dzisiaj postaramy się zadbać o pogodę.
1: Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć.
0: Szukając miejsca na wakacje z gwarancją pogody, warto przede wszystkim sprawdzać klimat danego regionu, a nie tylko prognozę na konkretny dzień. Są oczywiście kierunki, które statystycznie mają niemal pewne słońce w określonych miesiącach. Południe Hiszpanii, Grecja czy Chorwacja latem. Trzeba jednak pamiętać, że prognozy długoterminowe mają swoje ograniczenia. Te na kilka tygodni do przodu pokazują raczej ogólny trend niż dokładną pogodę. Najbardziej wiarygodne przewidywania obejmują zwykle niecały tydzień. Dlatego planując urlop, lepiej kierować się wieloletnimi statystykami temperatur i opadów niż obietnicą 100% słońca w aplikacji pogodowej.
1: Dobrze wiedzieć.

To jest Radio Złote Przeboje. Gramy największe przeboje lat 80. i 90.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Złote Przeboje.

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twoje jego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
8: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
9: Kanter spakowany? Jedziemy?
10: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
9: Znowu? Przecież już brałeś.
10: Ale działała za słabo i za krótko.
11: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
12: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: No i jak twój kręgosłup?
14: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
15: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
16: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
17: Reklama.
18: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
19: Złote przeboje w drodze.
20: Popołudnie i wieczór z burzami na Warmii i Mazurach, w części Pomorza i na Mazowszu. Synoptycy wydali ostrzeżenia. To w pogodzie, a co na drogach? Radzę wam omijać krajową 21 na odcinku Ustka-Słupsk. Po tym jak w miejscowości Zimowiska z ciężarówki wysypał się ładunek, ruch odbywa się tam wahadłowo.
18: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
19: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Sandra, jeden z jej największych przebojów w Radiu Złote Przeboje. No a teraz czas na kolejną podpowiedź w naszej zabawie z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego tajemniczego miejsca. Poszukiwania, jak się okazuje, prowadzone są przez Was na szeroko zakrojoną skalę.
1: Witam, Marek ze Szczecina. Wydaje mi się, że będzie to Paryż.
0: Ale to nie jedyna błędna propozycja.
2: Dzień dobry. Odpowiedzią tej stolicy to jest Sztokholm.
0: No dobrze, teraz w takim razie ostatnia podpowiedź, która na pewno wszystko wyjaśni. Uwaga, uwaga. Szukamy miasta położonego nad Wisłą z ręką w herbie. Wszystko jest już jasne. 22 4 4 3 0. Nagrajcie poprawną odpowiedź. No i nie zapomnijcie dodać, za co kochacie Radio Złote Przeboje. Finał o 17:30. Wtedy będę dzwonił z prezentami.

Tylko w Radiu Złote Przeboje, tylko u nas, tak, same największe przeboje lat 80. i 90. Coolio przed momentem. Powoli zbliża się godzina 17. W naszym studiu Miriam Lipińska z kompletem najbardziej aktualnych wiadomości. No, wygląda na to, że będą chyba powody do zadowolenia, bo będzie o pensjach, które podobno rosną. Szczegóły o godzinie 17.

0: autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłostradę.
3: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: W naszym studiu ponownie Miriam Lipińska, a to oznacza, że czas na sprawdzone wiadomości. Właśnie minęła 17.
12: Są dane GUS-u o kwietniowych pensjach. Szykuje się sezon z drogimi owocami, wszystko przez pogodę. Influencer Łatwogang po sukcesie internetowej akcji dla chorych na raka rusza już z kolejną. A na początek zaglądamy do naszych portfeli. Z danych GUS-u wynika, że w kwietniu płace w firmach wzrosły o niespełna 5,5% w skali roku.
13: To jest najniższy wzrost płac od lutego 2021 roku.
12: Komentuje Marta Petka-Zagajewska, ekonomistka PKO Banku Polskiego. Średnia pensja przekraczała w kwietniu 9,5 tysiąca złotych brutto. GUS tłumaczy, że kwietniowe wyhamowanie wynagrodzeń w firmach to efekt m.in. braku premii, w tym tych kwartalnych czy nagród. A skoro o pieniądzach mowa, to jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Benzyna 95 może w piątek kosztować maksymalnie 6 zł i 48 groszy, benzyna 98 7 zł i 6 groszy, a olej napędowy 6 zł i 91 groszy za litr, co oznacza, że 95 i diesel będą o kilka groszy tańsze niż dziś. To będzie trudny sezon, ocenia Związek Sadowników, który pracuje nad raportem ze strat w sadach i na plantacjach. Już wiadomo, że z powodu przymrozków i suszy straty będą większe niż w poprzednich latach, mówi Mirosław Maliszewski ze Związku Sadowników.
14: Czy to będzie 100% w niektórych gatunkach? Boimy się, że w niektórych może tak być. Tych najbardziej wrażliwych na mróz, na niskie temperatury, jak na przykład jeżyny, częściowo maliny, częściowo truskawki. Bardzo duże straty są niestety w jabłkach.
12: A to oznacza, że owoce będą w tym roku drogie. W Warszawie pożegnano aktorkę Stanisławę Celińską. Prezydent Karol Nawrocki pośmiertnie odznaczył ją krzyżem komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla polskiej kultury. Artystka spoczęła na warszawskich wojskowych powązkach w Nowej Alei Zasłużonych. Stanisława Celińska zmarła 12 maja, miała 79 lat.
1: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Influencer Łatwogang, znany z niedawnej rekordowej zbiórki dla chorych onkologicznie podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, rusza z nową akcją charytatywną. Chce przejechać rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska, by zebrać środki na terapię 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Potrzeba 12 milionów złotych. Przejazd ma być transmitowany w internecie, a start jutro.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
1: Pogoda.
11: W piątek dość pogodnie, zwłaszcza wieczorem, chociaż miejscami mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Temperatura od 19 do 22 stopni, chłodniej nad morzem, tu 17. Tak będzie jutro, w nocy w większości miejsc dość pogodnie, tylko w centrum i na wschodzie więcej chmur i tu mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Na termometrach nocą od 7 do 13 stopni.
15: Sponsorem programu był Nestbank, oferujący konta, kredyty i leasing dla firm. Nestbank.pl.
11: Powiem szczerze, nie mogę się doczekać finału dzisiejszego wydania Zabawy z Beatą Kozidrak. Szukamy pewnego bardzo znanego miejsca. No i wygląda na to, że po ostatniej podpowiedzi chyba wszystko jest już jasne. Na pewno za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami i prezentami. Zdjęcie Beaty Kozidrak i nasze radio z logo Złotych Przebojów. Do słuchania gdziekolwiek.

gdybym przyszedł na świat na Jamajce, tak jak panowie z zespołu Inner Circle, no to pewnie siedziałbym na miejscu i cieszył się słońcem. Ale ich nosi po całym świecie, w samym tylko czerwcu koncerty w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy też Stanach Zjednoczonych. Ale najciekawsze jest to, że jeżeli chodzi o datę założenia zespołu, no to jest to rok 1968, czyli mniej więcej wtedy, kiedy świat słuchał Beatlesów. Nie do uwierzenia, prawda? Bonnie Tyler teraz w Radiu Złote Przeboje, a za kilka minut finał dzisiejszych poszukiwań pewnego tajemniczego miejsca. Podpowiadała Beata Kozidrak i jej zdjęcie z autografem jest do zgarnięcia. Dorzucę też nasze radio z logo Złotych Przebojów. Piękne.

0: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.

0: Seven Wonders, czyli siedem cudów świata. No słuchajcie, ósmy cud świata znalazłem na naszej automatycznej sekretarce wśród waszych odpowiedzi na pytanie, jakiego to tajemniczego miejsca możemy szukać dzisiaj w konkursie z Beatą Kozidrak. No, ale zacznijmy od uzasadnienia, czyli za co kochamy Radio Złote Przeboje. Proszę bardzo, słuchamy.
1: Kocham Radio Złote Przeboje, bo to moja ulubiona przyprawa. Doprawiam tą przyprawą poranki, dzionki i wieczory, by każdy dzień zasługiwał na autograf szefowej Złotych Przebojów, pani Beaty Kozidrak, oraz na trofeum Radia w Kuchni.
0: No i tak mnie ta piękna litania zaintrygowała, że aż postanowiłem zadzwonić do autorki. Dzień dobry, jak masz na imię?
2: Dzień dobry, Agnieszka, kłaniam się.
0: Kłaniam się nisko, kłaniam się w pas. Nie będę ukrywał, że najwięcej punktów, słuchaj, zdobyłaś za uzasadnienie, za co kochasz Radio Złote Przeboje.
2: Ja bez radia bym żyć już nie umiała.
0: Słuchaj, żeby formalnością stało się zadość, powiedz tylko, jakiego to tajemniczego miejsca szukaliśmy dzisiaj z Beatą Kozidrak.
2: Warszawa, nasza przekochana stolica Warszawa.
0: Wśród odpowiedzi, co ciekawe, był Paryż, był też Sztokholm, ale okazuje się, że czasami to, czego szukamy, jest całkiem blisko, prawda?
2: No tak, właśnie
0: No tak.
2: Cudzych chwalimy, z tego nie znamy.
0: Dokładnie. Słuchaj, mam bardzo dobre wiadomości. Szefowa Radia Złote Przeboje, czyli Beata Kozidrak, podpisała zdjęcie, które jest twoje.
2: Ja bardzo dziękuję całym serduchem i ściskam was wszystkich bardzo mocno, przytulam do serducha. Naprawdę czekałam. Jest to dla mnie naprawdę przepiękna niespodzianka. No, po prostu sercem się tak raduje. Dziękuję.
0: To ja jeszcze dorzucę radio z logo Złotych Przebojów do postawienia w kuchni.
2: Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję z całego serducha. Pozdrawiam bardzo.
0: Pozdrawiam. Dużo dobrego życzę. No i jak słyszeliście, warto słuchać Radia Złote Przeboje bardzo uważnie. Jutro też będziemy fundować prezenty.

0: Autopromocja.
1: Jak powszechnie wiadomo, gwiazda to ciało niebieskie, położone wiele milionów kilometrów stąd.
2: Stop, stop, stop. Gwiazda to ktoś znany, lubiany i przebojowy.
3: Ktoś taki jak ja.
4: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
3: Mam dla ciebie dużo muzyki, mnóstwo zaskakujących historii oraz nagrody.
2: Włącz, wysłuchaj i wygraj.
3: Słyszymy się już jutro, oczywiście w radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
13: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
14: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
15: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: Kategoria trawienie.
19: Po jednej nutce.
18: Ciężko na żołądku.
19: A teraz?
18: Uczucie pełności.
19: Dobrze, i ostatni.
18: Gazy.
19: Świetnie, a co można na to zaradzić?
18: Najlepiej zastosować Travisto.
20: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, a więcej się nie da?
21: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
22: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Reklama.
4: Złote przeboje w drodze.
24: Przed nami burzowy wieczór miejscami na północy i w centrum kraju. Tam warunki do jazdy przejściowo mogą być trudne. A jak jeździ się teraz? Ostrzegam przed utrudnieniami na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku w pobliżu węzła Pietrzykowice po zderzeniu trzech pojazdów, w którym ranna została jedna osoba. Lewy pas w kierunku Wrocławia jest zablokowany. Kierowcy mogą jechać tylko prawym pasem.
4: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

Absolutnie pięknie. Tanita Tikaram w Radiu Złote Przeboje. Jak słyszeliście kilka minut temu, kolejny konkurs z Beatą Kozidrak doczekał się szczęśliwego finału. No ale jeżeli chodzi o Beatę Kozidrak, to coś mi się wydaje, że dopiero zaczynamy się rozkręcać, drogie panie i drodzy panowie. Wspominałem już dzisiaj o niezwykłym koncercie, który odbędzie się w lipcu na Zamku w Lublinie. Beata Kozidrak Unplugged. Wspominałem też, że Radio Złote Przeboje ma patronat nad tym wydarzeniem. No i mówiłem, że pierwsze bilety pojawią się dzisiaj po godzinie 18. Pojawią się, dlatego warto słuchać Radia Złote Przeboje od rana do wieczora. Miłego wieczoru, Tomek Brył, trzymajcie się ciepło. Do jutra.

0: Powoli dobijamy do godziny 18:00. Za chwilę w Radiu Złote Przeboje będzie sport. Sprawdzimy pogodę na piątek, a potem też będzie mnóstwo świetnych przebojów, bo mam dla was m.in. Madonnę i Bajmę.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm. Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Reklama.
7: Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę. Sport w 30 sekund.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy tenisiści poznali rywali w pierwszej rundzie wielkoszlemowego French Open. Rozstawa nas trójką Iga Świątek zagra z 17-letnią Australijką Emerson Jones, która dostała od organizatorów dziką kartę. Magdalena French zagra z Rumunką Eleną Gabrielą Rusa, a Magdalinety z Czeszką Terezą Walentową. Na wyżej notowanych rywali trafili Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. Ten pierwszy zagra z Hiszpanem Jaume Munarem, a ten drugi z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. Wieczorem rywalkę pozna jeszcze Maja Chwalińska, która udanie przebrnęła eliminację. Manuel Neuer jedzie na piąty mundial z rzędu. Doświadczony 40-letni bramkarz został dziś powołany do niemieckiej kadry.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na jutro, no to nie powinno padać w całym kraju. Na termometrach na północy poniżej 20 stopni, około 17-19, w centrum najcieplej 22.
9: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
7: No dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo minęła godzina 18. Mariusz Stelmaszczyk ze sterami Radia Złote Przeboje. No i za chwilę szansa na koncert, na wejściówki, na koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, ale szczegóły niebawem. Teraz czas na Madonnę, Material Girl.

Radio Złote Przeboje, Bajm i Biała Armia od naszej koleżanki. Tak jest, koleżanki z pracy, która też ma swój program w Radio Złote Przeboje, więc Beaty Kozidrak, zresztą kawałek zagrany nieprzypadkowo, bo się tak składa, że mam dla was wejściówki na koncert Beaty Kozidrak 31 lipca w Zamku w Lublinie. To będzie koncert Beaty Kozidrak Unplugged, no a więc jak dobrze wiemy, to są koncerty bardzo kameralne, przyjemne, sympatyczne, bez prądu. Zresztą cała masa świetnych artystów w przeszłości nagrywało właśnie koncerty Unplugged, na przykład Nirvana, czy też Mariah Carey. Natomiast, no właśnie, jeśli chcielibyście tak miło spędzić czas podczas tych wakacji w lipcu, w Lublinie, no to mam dla was zadanie. Powiedzcie mi, jaki jest wasz ulubiony kawałek zespołu Bajm, kawałek Beaty Kozidrak, i proszę to uzasadnić, proszę mnie przekonać i dzwońcie. 2 2 4 4 3 0. Czekam. Wejściówki na koncerty Beaty Kozidrak 31 lipca na was czekają. A panowie z Backstreet Boys nie czekają, tylko grają i śpiewają już teraz w Radiu Złote Przeboje.

Oczywiście do tej piosenki muzykę skomponował sam Giorgio Moroder, którego, czego nie dotknął, no to zamieniał w złoto. Niezwykle sentymentalna podróż z Limalem w radiu Złote Przeboje. A teledysk też stał się czymś kultowym do tej piosenki. Limal ze swoją słynną, ekstrawagancką fryzurą wyglądał jak postać z fantazy. I nawet detektyw Rutkowski, myślę, że nie mógł mu dorównać. Z lat 80. przenosimy się teraz do 90. do 91. roku, w którym to muzyka rockowa miała się naprawdę świetnie, bo pojawił się na przykład Nevermind Nirvana, czy też album Queen Innuendo. Ale także grupa Roxette wydała swój trzeci krążek, Joe Wright. The Big L oznacza po prostu The Big Love, czyli wielką miłość. Tekst opowiada o wielkim, wielkim uczuciu. No i akurat ta piosenka stała się jednym z najważniejszych kawałków tej grupy. No to posłuchajmy. Roxette w Radiu Złote Przeboje. The Big L.

I tak właśnie brzmi Radio Złote Przeboje podczas tego czwartkowego wieczoru, podczas którego możecie zgarnąć wejściówki. Tak jest na 31 lipca na koncert Beaty Kozidrak Unplugged w Lublinie, w Zamku w Lublinie. Czekam na wasze propozycje. Proszę mi opowiedzieć, proszę mnie przekonać, jaki jest wasz ulubiony kawałek Beaty Kozidrak i zespołu Bajm. Czekam na kreatywne telefony. Dzwońcie, nagrywajcie się. 2 2, 4 4 i 3 0.

0: Autopromocja.
1: W biurze, za kółkiem lub w sklepie. Prowadząc autobus, rozmawiając z klientem czy walcząc z deadline'ami. Niezależnie od tego, gdzie pracujesz i co robisz, zasługujesz na odrobinę wytchnienia. W końcu robota nie zając. Słuchaj Radia Złote Przeboje po 10:00. Podziel się z nami swoją historią z pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że jutrzejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja. Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony. Pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras. Rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości. Lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
8: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
1: Złote przeboje w drodze.
12: Burze do wieczora, możliwe miejscami na północy i w centrum kraju, są ostrzeżenia od synoptyków. A ja ostrzegam przed problemami na autostradzie A1 w Łódzkiem, między węzłami Łódź Północ i Brzeziny. W miejscowości Kazimierzów zderzyły się 2 osobówki. Po tym wypadku zablokowany jest 1 pas w stronę Katowic.
1: Radio Złote Przeboje C. 96,6 FM.

0: I słuchając takich numerów, człowiek od razu wie, że to jest Radio Złote Przeboje, gdzie gramy dla was największe przeboje lat 80. oraz 90. Self Control za nami. Natomiast proszę państwa, już teraz spotkanie z Janem Borysiewiczem, Lady Punk, który tak opowiada o Gansach i o Slashu.
1: W zasadzie dopiero od Welcome to the Jungle polubiłem zespół Guns N' Roses, a jeżeli chodzi o samego Slasha, uważam, że jest niesamowicie fajnym gitarzystą, bardzo charyzmatyczny, świetnie wymiata na Gibsonie. Ja gram zupełnie na innej gitarze, od czasu do czasu biorę Gibsona, bardzo podobnego, na którym on gra, i naprawdę lubię na nim grać, natomiast nie potrafiłbym grać, wiesz, wszystkich na scenie, ani całego koncertu. Natomiast no, Gibson, pełen szacun, i uważam, że Slash jest wybitnym gitarzystą i zasługuje na to miano.
0: Zdecydowanie obaj panowie, a więc Slash i Jan Borysiewicz na graniu, na gitarze znają się jak mało kto, a jeśli chodzi o zespół Guns N' Roses, no to jest grupa, która niebawem, bo na początku czerwca zagra aż dwa koncerty w Gliwicach, 4 i 6 czerwca. No a teraz dajcie głośniej, zespół Guns N' Roses, November Rain.

0: fantastyczny duet Ricky Martin i Christina Aguilera podczas tego wieczoru. No a teraz zadzwońmy do Mateusza, bo czas komuś wręczyć bilety. Halo, halo, Mateusz?
1: Tak, Mateusz, witam, cześć.
0: Mateusz, skąd?
1: Sosnowca.
0: Sosnowca, i powiedz mi w takim razie, albo przekonaj mnie, no właśnie, przekonaj mnie i powiedz mi, jaki jest twój ulubiony kawałek Beaty Kozidrak, Bajbu? No właśnie, jaki? Mów.
1: Krótka historia, bez wątpienia, wyraża... Tak. Co najmniej milion emocji, jeszcze więcej piękna poprzez pianino, które tam jest. I, no i jest bardzo to zmysłowy utwór. Przekazuje to, co nie przechodzi przez usta wielu kobietom, myślę, a wiele relacji może na tym cierpieć. Lub no. Może ucierpieć raz, a niestety definitywnie. Więc warto, żeby nasze miłe panie posłuchały i wsłuchały się w ten utwór.
0: No to piękna ballada, dokładnie tak. Piesz już, co będziesz robił 31 lipca?
1: Oczywiście, jadę na koncert, który mi sponsoruje Radio Złote Przeboje, najlepsze radio na świecie, jak najbardziej ja. No, jak mogłoby być inaczej?
0: Ależ bardzo dobrze to wyczułeś. Taki jest koncert Beaty Kozidrak w Lublinie, w zamku w Lublinie, więc myślę, że będzie naprawdę zacna zabawa. Już wiesz, kogo zabierzesz?
1: No ja ci chciałem powiedzieć jeszcze, że to się tak składa, że ja w lipcu obchodzę z moją narzeczoną 15. rocznicę naszą.
0: No to w takim razie, no cóż mogę dodać? To tylko gratuluję udanej rocznicy i udanego koncertu. Dobrej zabawy.
1: Pięknie dziękuję.
0: A wy uważnie słuchajcie Radia Złote Przeboje, bo to nie jedyne bilety na to wydarzenie.

0: co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to, o, Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerieu.com.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Czwartek, godzina 19:00. Czas na wiadomości sportowe oraz pogodę.
10: Sport w 30 sekund.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Stało się. Łukasz Podolski został dziś właścicielem Górnika Zabrze. Piłkarz kupił od samorządu miasta 86% udziałów za niecałe 4 miliony złotych. Zapowiedział, że rewolucji nie będzie, tylko spokojna budowa. Podolski do końca sezonu ma jeszcze ważny kontrakt jako zawodnik Górnika. Aleksy Segert po samotnym ataku na ponad 3 km przed metą wygrał 12. etap Giro d'Italia. Dla Belga z grupy Bahrain Victorious to życiowy sukces, a dla jego zespołu podwójna radość, bo Portugalczyk Afonso Eulalio wygrał kilkanaście kilometrów przed metą dodatkową premię, dzięki czemu powiększył w generalce przewagę nad Jonasem Vingegaardem do 33 sekund.
9: Pogoda. Jeśli chodzi o pogodę na piątek, no to zapowiada się całkiem przyjemnie. Jutro nie powinno padać w całym kraju. Będzie trochę słońca, trochę chmur. Na północy niewiele poniżej 20 stopni, natomiast w centrum czy też na zachodzie 22-23 stopnie. Czas płynie bardzo szybko i bardzo przyjemnie. To już jest godzina 19:19 w zasadzie minęła. Mariusz Stelmaszczyk, witam ponownie za starami Radia Złote Przeboje. I już za chwilę dowiecie się, jaki był koncert życia Kuby Sienkiewicza z elektrycznych gitar. A wcześniej posłuchajmy pani, która w tym tygodniu świętowała urodziny. Jako dżentelmen nie będę mówił, które. Oczywiście, że 18. Szer teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: W Radiu Złote Przepoje kawałek, który każdy z nas może sobie nucić pod nosem podczas tego czwartkowego wieczoru. Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy? Natomiast już teraz spotkanie z Kubą Sienkiewiczem. Elektryczne gitary, które tak wspomina koncert Erika Claptona.
1: Eric Clapton z sali kongresowej w roku 78. Co było ważne? Brzmienie gitary Claptona w tamtym okresie było bardzo brudne, punk rockowe, niepoukładane, ale porywające jednocześnie. Było to bardzo spontaniczne granie, muzyka, który jeszcze poszukiwał. On przywitał się z widownią po prostu bardzo innym głośnym dźwiękiem i wszyscy już byli zależni od tego, jak Eric Clapton kiwnie palcem. Zachwyceni reagowali na każdy dźwięk. Potrafił zelektryzować widownię. Zresztą wszystkie jego wykonania były bardzo dobrze przemyślane, jeśli chodzi o rozkład napięcia i kulminacji w utworze. Ja sobie potem to wielokrotnie odtwarzałem z tego nagrania bootlegowego, żeby prześledzić, jak to się w ogóle robi, prawda? Jakimi środkami można osiągnąć coś takiego.
0: A w Radiu Złote Przeboje posłuchajmy z kolei, jak gra i śpiewa Kuba Sienkiewicz. Elektryczne gitary i włosy.

Bananarama, Venus w Radiu Złote Przeboje, Girls Band z punkową duszą. Zdecydowanie jedna z najważniejszych kobiecych grup lat 80. Zresztą w Radiu Złote Przeboje, nie w tą, a w kolejną sobotę w programie Czas Gwiazd poznacie historię wielu żeńskich grup, w tym naturalnie pojawi się zespół Bananarama. No, a my zaglądamy teraz do roku 1999, roku, w którym swoje płyty wydali Backstreet Boys, a więc Millennium, czy też ukazał się debiutancki krążek Christiny Aguilery.

tym samym roku pojawił się też singiel Celine Dion That's the way it is. Singiel, bo tak naprawdę ten numer nie znalazł się na pełnoprawnym albumie, tylko składance artystki. Za kawałkiem stało szwedzkie trio odpowiedzialne za przeboje Backstreet Boys czy też Britney Spears, co zresztą słychać, bo piosenka różni się od dotychczasowych ballad Celine Dion. Zresztą sprawdźmy już teraz w radiu Złote Przeboje.

właśnie w ten sposób można ładować baterie podczas tego czwartkowego wieczoru, słuchając radia Złote Przeboje. No i fantastyczny zespół Pet Shop Boys, za nami West and Girls. Natomiast jeszcze do godziny 20 będzie czego słuchać, bo mam dla was i budkę suflera, The Cranberries, czy też Various Monks.

0: Autopromocja.
1: Nuda, rutyna, apatia i marazm. To przeszłość. Pożegnaj monotonię i rusz się z radiem Złote Przeboje. Szukasz inspiracji na krótki wyjazd? Chcesz odkryć najciekawsze zakątki Polski? Słuchaj nas. W radiową podróż nie tylko palcem po mapie. Ruszamy już jutro o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
1: Sprawdź to sam, check it out.
0: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Na sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
6: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.

0: zdecydowanie można było się zasłuchać. Budka suflera, bal wszystkich świętych podczas tego czwartkowego wieczoru z Radiem Złote Przeboje, a już teraz spotkanie z Piotrem Cugowskim, który tak opowiada o swoim koncercie życia. Jakby nie patrzeć, tym jednym z koncertów życia Piotra Cugowskiego były występy Budki. Budki suflera z jego ojcem.
1: To nie jest żadna tutaj dyplomacja.
2: Nie, no tak było, bo myśmy jako małe dzieci chodziliśmy na koncerty taty. I to było ogromne przeżycie. Pamiętam 85 rok, koncert na Wostiwie, miałem 5 czy 6 lat i ten pierwszy moment, kiedy tak zwane przodów poszła cała muzyka i to było przeżycie prosto tutaj, na splot.
0: I absolutnie jesteśmy w stanie w to uwierzyć, natomiast przyznaję, że teraz zespół, którego nigdy nie miałem okazji zobaczyć na żywo, a bardzo, bardzo żałuję, bo uwielbiałem tę specyficzną, ale jakże świetną barwę Dolores O'Riordan. The Cranberries i Dreams już teraz w Radiu Złote Przeboje.

0: Zdecydowanie można było się poczuć jak w latach 80. przy tym kawałku w Radiu Złote Przeboje. Natomiast, proszę Państwa, już za tydzień z lekkim hakiem, a więc 29 maja w Warszawie odbędzie się koncert Królowie Życia Skawiński i Tkaczyk i komuś z Was wręczę teraz bilety. Halo, halo, czy po drugiej stronie Monika?
1: Tak.
0: Mariusz Tomaszczyk, Radio Złote Przeboje, tak się składa, że teraz dzwoni.
1: A dzień dobry.
0: Bo chciałem tak tylko się dopytać, czy to prawda, że na Radio Złote Przeboje wysłałaś nam w 5 słowach luksus, humor, emocje, rodzina i styl, z tym kojarzą się Tobie Królowie Życia?
1: Oczywiście.
0: Czyli dobrze się dodzwoniłem, bardzo dobrze.
1: Dobrze, bardzo dobrze.
0: I widzisz, wystarczyło 5 słów, żeby mnie to przekonało do tego, żeby akurat ten numer wybrać i do ciebie zadzwonić, bo też, jak pewnie się domyślasz, jest to związane z tym, że 29 maja będziesz, mam taką nadzieję, musiała sobie zarezerwować czas, żeby wybrać się na koncert. Koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk. Wszystko się zgadza?
1: Zgadza się oczywiście, to ekstra.
0: Już wiesz, kogo ze sobą zabierzesz?
1: Męża.
0: Męża, no to szczęśliwy będzie, no to mam nadzieję, że się będziecie świetnie bawić.
1: Oczywiście, jest ogromna radość, jak powiem dla męża, że go zabieram na koncert, to będzie w niebo zięcie, bardzo szczęśliwe.
0: Dobrej zabawy, bawcie się jak najlepiej.
1: Dziękuję uprzejmie, dziękuję, pozdrawiam.
0: A wy cały czas macie szansę zgarnąć bilety na koncert Królowie Życia Skawiński Tkaczyk w Warszawie 25 maja. Wystarczy, że wejdziecie na Radio Złote Przeboje i napiszecie w 5 słowach, z czym kojarzą się Tobie Królowie Życia, więc do dzieła.

0: Autopromocja.
1: Rozbawią, rozbudzą i zaktywizują. Rozpocznij dzień z poranną ekipą Radia Złote Przeboje. Codziennie mamy dla Ciebie uśmiech, energię oraz największe przeboje lat 80. i 90.
2: Kochanie, nie uwierzysz, ale przeprowadzałem nurogęsi przez Wisłą Stradę.
3: I jutro z okazji zbliżającego się weekendu poszukamy najlepszych wymówek mężów wracających późno z pracy.
1: Nie może Cię zabraknąć. Włącz Radio Złote Przeboje i włącz się do dyskusji. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One otrzymasz od Mercedes-Benz w cenie. Sprawdź też ofertę na modele Citan i Vito.
5: Mercedes-Benz Grupa Wrubel, Częstochowa. Telefon 777-100-100.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
8: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: No, ci panowie z Media Expert.
8: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie. I za darmo.
9: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars Częstochowa.
11: Dzień dobry, a w zasadzie to dzień dobry wieczór, bo już za chwilę pewnego razu w muzyce, gdzie Tomasz Brel rozmawiał z Justyną Steczkowską, więc będzie czego posłuchać w Radiu Złote Przeboje, tak samo jeśli chodzi o muzykę, bo w tej chwili Czesław Niemen.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najzdolniejszych i najbardziej wszechstronnych polskich wokalistek, Justyna Staczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Mimo że w bardziej lub mniej oficjalnych biografiach Justyny Staczkowskiej znaleźć można informację, że talent do muzyki wykazywała od dziecka, no to pewną niespodzianką może być informacja, ile owo dziecko miało lat, kiedy wszyscy się o tym przekonali.
3: Oj, to było bardzo dawno temu, tak, ale na początku, to znaczy na początku, to był śpiew tak naprawdę, bo kiedy miałam 3 lata, tata mi opowiadał, że zaśpiewałam O Sole Mio, którego nauczyłam się podczas prób chórzysty w naszym domu, bo on się uczył tego swojego solo na koncerty, a ja byłam maleńka, chowałam się pod fortepian, ponoć nikt mnie wtedy nie zauważył i się uczyłam razem z nim. I któregoś dnia po prostu wstałam rano i zaśpiewałam tę piosenkę i tata był w szoku. I mówił, myślał, że to jest w radio, ale coś mu jakoś tak tylko sam głos w radio. To się Danusia, podgłoś to radio, kto to śpiewa? A ona mówi, a to Justynka śpiewa. No i tata był bardzo zachwycony tym, że jego taka maleńka córeczka śpiewa taką piosenkę. I od tej pory jeździliśmy na rodzinne koncerty, a zaczęliśmy od słynnych wtedy, w tamtych czasach, spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, prowadzonych jeszcze przez panią Bożenę Walter. I to był wielki taki co roku spotkania muzykujących rodzin różnych z całej Polski. To było emitowane przez telewizję, radio, to było wielkie coś takiego w tamtych czasach. No, żałuję, że nie zachowały się taśmy, szukałam ich w telewizji, chciałam bardzo zobaczyć, jak to śpiewa, mając te 3 lata. No ale niestety te taśmy zostały już ponagrywane po kilka razy. No w każdym razie tak to się zaczęło. Potem oczywiście jako mała dziewczynka miałam chyba ponad 5 lat. Tata zaprowadził mnie do szkoły muzycznej i powiedział, żebym sobie wybrała instrument, na którym chcę grać. No i zaprowadził mnie na lekcję akordeonu, fortepianu, skrzypiec. Ja sobie wybrałam skrzypce. Nie wiem z jakiego powodu, bo... Nie wiem, po prostu wybrałam skrzypce i już zaczęłam uczyć się na skrzypcach w wieku tam niecałych 6 lat.
1: Justyna Staczkowska w połowie lat 90. wzięła udział w przesłuchaniach do programu Szansa na sukces. Po nieudanym występie z piosenką Nie przynoś mi kwiatów dziewczyno w odcinku z utworami zespołu Truła Duży otrzymała propozycję ponownego startu w konkursie, tym razem w odcinku z przebojami grupy Manam, w którym zwyciężyła dzięki wykonaniu tej piosenki.

Wiesz, miałam to szczęście, że wtedy były tylko dwa programy telewizyjne, Jedynka lub Dwójka. I ja występowałam w Dwójce. I jeśli ktoś nie oglądał w tym czasie Jedynki, to oglądał Dwójkę, więc pewnie połowa Polski akurat widziała szansę na sukces w tym czasie. Rzeczywiście po zaśpiewaniu tego boskiego Buenos, kiedy wygrałam szansę na sukces, miałam prawo wystąpić w Opolu, bo tak była Telewizja Polska umówiona z tym festiwalem. Ale nikt nie wierzył w to, że tam wystąpię, ponieważ to było zaledwie kilka dni na to, żeby stworzyć piosenkę premierową i wystąpić tam. Dzień.

Nikt to nie wierzył, ale zgłosiłam się po pomoc do swoich starych przyjaciół, z którymi właśnie spotykaliśmy się na spotkaniach muzykujących rodzin we Wrocławiu, czyli braci Pospieszalskich. I oni razem z Wojciechem Waglewskim napisali dla mnie piosenkę Moja Intymność, która była idealnie pode mnie skrojona, bo o takiej piosence marzyłam, o taką prosiłam. I ta piosenka wygrała pole, co było dla mnie prawdziwym szokiem, że taka piosenka wygrała ten festiwal. Niemniej jednak byłam nieprawdopodobnie szczęśliwa, że to się wydarzyło w moim życiu i było naprawdę super. No i kiedy wyczytali już te trzy pierwsze nagrody i to Grand Prix festiwalu, czyli ta najważniejsza nagroda, Karolinka wtedy to była, zresztą do dziś jest, i pani Irena Santor wyszła na scenę, prawdziwa królowa, piękna, z wielką klasą i powiedziała takie słowa, które zapadły mi w pamięć, bo były naprawdę piękne. Nie zgubmy tej perły. Karolinkę Grand Prix Festiwalu w Opolu dostaje Justyna Staczkowska. I ja wtedy po prostu mnie rzuciłam kwiaty, które dostałam do góry. Wydobyłam z siebie najwyższy z możliwych dźwięków. Nie wiem, to było C3 kreśne albo D3 kreśne, a może nawet E3 kreśne, już nie pamiętam. I to było naprawdę niesamowicie mocne przeżycie. Nie wiem, czy już potem kiedykolwiek coś tak się otworzyło dla mnie, że to głowa się otworzyła. To wszystko było wielką, jedną wielką, fantastyczną emocją. Nigdy tego na pewno nie zapomnę, tego uczucia.

0: Krystyna Steczkowska dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Talent, ciężka praca, ale też szczęście, bo przecież Justyna Steczkowska miała szczęście spotykać na swojej drodze sprzyjających jej ludzi. Nie tylko Elżbietę Skrętkowską, która stała za programem Szansa na sukces, ale też między innymi Grzegorza Cichowskiego.
1: To był pierwszy producent o światowym myśleniu, ktoś absolutnie wyjątkowy. A ja potrzebowałam takiego producenta i miałam swoje piosenki. I jak on te piosenki usłyszał, to powiedział jedną fantastyczną rzecz, która zapadła mi w serce i która była dla mnie wtedy bardzo ważna, że ktoś taki powiedział do mnie coś takiego. Że pamiętaj, nie daj sobie wmówić, że ktoś napisze lepszą piosenkę dla ciebie niż ty sama. To jest niemożliwe. Masz do tego talent, korzystaj z tego. I on wyprodukował te piosenki, ale tak naprawdę, gdyby był nieuczciwym człowiekiem, a ja byłam jeszcze... Kompletnie nie kojarzyłam tej drugiej strony, czyli umów. Mógłby się dopisać do każdej piosenki, a ja bym nie miała nic przeciwko temu, bo byłam mu wdzięczna, że pracujemy razem. A on tego nie zrobił. Te kompozycje do dzisiaj pozostają moimi kompozycjami, bo takimi były. Ale napisał świetne słowa i okazał się też bardzo uczciwym człowiekiem w pracy. Bardzo lubiłam Grzegorza, bo to był świetny człowiek. No, oprócz tego, że był bardzo utalentowanym muzykiem i najlepszym wtedy producentem absolutnie na polskim rynku, to jeszcze tego był po prostu dobrym człowiekiem.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artystka, która w co trudno uwierzyć, jest już na scenie od kilku dekad. Fantastyczna, utalentowana, pracowita Justyna Steczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Po wielu latach spędzonych na scenie i w tak zwanym show biznesie, Justyna Steczkowska twierdzi, że jest kilka fundamentalnych rzeczy, najważniejszych dla kariery. Jedną z takich rzeczy jest kontakt z publicznością.
3: Przede wszystkim dążyć do tego, żeby grać koncerty, to jest najważniejsze, bo to się tak wydaje, ale nic nie da ci miłości publiczności, przede wszystkim jej szacunku. Nieważne, ile razy wystąpisz w kolorowej gazecie, która ci ściga, umieszcza twoje zdjęcia, czy robisz to z własnej nieprzymuszonej woli. To już nie nam to oceniać, po prostu nie ma to żadnego znaczenia. Natomiast to się nigdy nie przekłada tak naprawdę na muzyczne sukcesy. To po prostu jest częścią tego zawodu. My musimy w tym wszystkim zawsze pamiętać o tym, kim jesteśmy i w ogóle po co jesteśmy. Trzeba przede wszystkim grać koncerty i pokazywać nieustannie ludziom, szczególnie w tych czasach, kiedy plotka obiegnie świat, zanim prawda założy buty. Więc to my nie mamy szans z tym całym kieratem, natomiast możemy tylko nieustannie udowadniać to swoimi koncertami, nagrywaniem płyt, rozwojem osobistym i rozwojem muzycznym, że jesteśmy artystami i trzeba o tym nieustannie pamiętać. Nic ci nie da takiej siły, miłości i szacunku publiczności, jak właśnie granie koncertów. To nie jest łatwe w tych czasach, to prawda, bo na ich miłość trzeba sobie mocno zapracować, żeby bilety się sprzedawały na koncerty. To trzeba naprawdę koncertować regularnie i być zachwycającym dla publiczności, bo dzisiaj mają internet, a tam jest cały świat.
1: Tym bardziej, że czasy od momentu debiutu Justyny Steczkowskiej zmieniły się mocno. Zmienił się też cały show biznes.
3: Polska też jest przecież od wielu lat jesteśmy otwartym rynkiem i już tak jak jeszcze 10 lat temu, jak zawitała tutaj jakaś gwiazda ze świata, to było wielkie wow. Dzisiaj to jest normalne, że przyjeżdżają do nas światowe gwiazdy, my kupujemy sobie bilety na ich koncerty. To jest po prostu tak oczywiste, jak jest taki kawał śmieszny. Znaczy, to nie jest kawał właśnie Sanctum, tylko to jest prawdziwa opowieść, że idzie tata z synem przez jeden wielki supermarket, no i on mówi: wiesz co, synku, kiedyś to na półkach był tylko ocet, jak ja byłem w twoim wieku. On mówi: no coś ty, cały supermarket w occie? Oni tego nie rozumieją, oni tego nie doświadczyli. Oni nie doświadczyli tych metrowych kolejek, żeby kupić kawałek sera, czy chleba, czy masła. Nie rozumieją tego, po prostu. Są inni, super, bo są wolni, bez kompleksów. Fantastycznie, że mamy takie pokolenie, ale kiedyś było inaczej.
1: Podobno jednym z najczęściej zadawanych Justynie Steczkowskiej pytań jest to, jak to się stało, że jej kariera tak szybko rozkwitła. No bo tak, szansa na sukces, Opole, płyta. Jak się okazuje, odpowiedź na to pytanie wcale nie jest taka skomplikowana.
3: Z jednego prostego powodu, że ja, idąc do tego programu, tak naprawdę byłam określona jako muzyk. Ja doskonale wiedziałam, co chcę robić. Ja miałam już swoje piosenki skomponowane przez siebie lub swoje ze swoim wtedy ówczesnym narzeczonym.
1: Czyli potwierdza się to, co mówią inni artyści, że do programu typu Talent Show warto iść pod warunkiem, że ma się doświadczenie i własny repertuar. Obecnie po kilku dekadach spędzonych na scenie Justyna Steczkowska również pojawia się w takich programach, ale już po drugiej stronie. Tak jak to było choćby w 2013, kiedy zagościła w drugiej edycji programu The Voice.
3: Bardzo fajnie to wspominam, bardzo lubiłam ten program i też ludzi, którzy tam występowali, takich młodych ludzi z pasją, kiedy spotykamy, oni są tacy pełni nadziei, tacy chętni do nauki. Bardzo to było wszystko takie fajne, naprawdę fajne. Poza tym na przykład Michał Sobierajski, który był moim uczniem i osobą, za którą tak bardzo trzymałam kciuki, kompletnie mnie nie zawiódł, co było dla mnie... Tak, on wydał płytę bardzo dobrą zresztą niedawno. Polecam Państwu bardzo, proszę sobie posłuchać Michała Sobierajskiego płyty. My koncertujemy dosyć regularnie. Jak zagrał Eurydyki właśnie Anny German, cudownej polskiej wokalistki, to ja naprawdę byłam wzruszona, bo przenieść to z całej orkiestry na fortepian, żeby to poruszało, to naprawdę trzeba mieć głowę do tego. I śpiewaliśmy to i pamiętam, że naprawdę dostaliśmy wielkie brawa, bo przepięknie to zagrał.
1: Obecnie po latach Justyna Steczkowska ma przebogaty repertuar koncertowy. Nie boi się sięgać po piosenki, z którymi trudno się zmierzyć czasami innym artystom. Choćby piosenki, które śpiewała Ewa Demarczyk.
3: Pani Ewa Demarczyk przewija się przez moje życie i co jakiś czas rzeczywiście jej piosenki są bardzo, ale to bardzo trudne interpretacyjnie i technicznie. Trzeba być sprawnym wokalistą i mieć ze sobą dużo zaśpiewanych koncertów i różnych rzeczy, żeby unieść ten ciężar gatunkowy.
1: Justyna Staczkowska opowiadała już dzisiaj historię, jak to została zaprowadzona do szkoły muzycznej przez tatę i miała sobie wybrać swój ukochany instrument. Padło na skrzypce. Czy Justyna Staczkowska po latach sięga jeszcze po ten instrument?
3: Tak, oczywiście, gram. Rzadziej niż moja siostra, która gra prawie cały koncert, w zależności od tego, jaki koncert gramy. Ale gram i lubię, w ogóle uwielbiam skrzypce. Uwielbiam ich dźwięk. No tak jak Isaac Perman gra na przykład, albo jak ktoś naprawdę pięknie gra na skrzypcach, to jestem poruszona, wzruszona. Tym bardziej, że wiem, ile pracy to kosztuje. Takie czyste, lekkie granie, gdzie się wydaje, że to nic nie kosztuje, a to kosztuje ogrom pracy i wielu godzin spędzonych przed pulpitem. Więc jestem pełna podziwu i wzruszenia. Natomiast sama gram, tak jak mówię, na koncertach. W domu bardzo rzadko sięgam po skrzypce, z braku czasu. Nie dlatego, że nie lubię, tylko po prostu nie mam na to czasu.
1: No a skoro padło już słowo dom, to wypada zapytać, czy Justynie Staczkowskiej zdarza się przynosić muzykę, a raczej sprawy zawodowe, do domu?
3: W domu nie pracuję. W domu najważniejsze są dzieci, ich problemy. Rzadko mi się zdarza tam rozmawiać przez telefon, czy też siedzieć przed komputerem, bo ja jako prywatny człowiek nie używam Face'a, ani żadnych takich rzeczy współczesnych, tylko jak mam jakąś sprawę, to ktoś dzwoni lub się z nią umawiam. Dlatego też mam niewielkie grono przyjaciół. Ale przede wszystkim jestem mamą dla swoich dzieci, z czego jestem dumna, szczęśliwa i jeśli ktoś jeszcze nie ma dzieci, to Państwu polecam.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
3: Ach, to niska cena.
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
7: Oh.
6: A nawet kolacji na obiad.
7: Hmm.
6: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
9: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 520 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,39.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Reklama.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery prawdziwej gwiazdy Justyna Styczkowska.
2: Dam ci usta za twe usta, dam ci oczy za twe oczy, oddam dotyk za twój dotyk, oj kochany.
1: Każda podróż, również podróż muzyczna, musi mieć jakiś swój początek. Czy myśl, że Justyna Styczkowska muzyką będzie zajmowała się zawodowo, towarzyszyła jej od dziecka? Kiedy tak naprawdę zdała sobie sprawę z tego, że muzyka wypełni całe jej życie?
3: Tak naprawdę w momencie, kiedy przerwałam studia. Bo tak to grałam w podstawówce jak to dziecko. No wiadomo, że miałam o tyle szczęście, że wychowałam się w takiej muzycznej rodzinie i tam było... My cały czas graliśmy. My jeździliśmy na koncerty, z tego żyliśmy przecież w tamtych czasach i to były bardzo trudne czasy. My jeździliśmy na koncerty po całej Europie i dzięki temu rodzice mogli nas wykształcić i w ogóle mogliśmy przetrwać, bo to były zupełnie inne czasy niż dzisiaj. Ale to były wspaniałe czasy i miałam fantastyczne dzieciństwo pełne muzyki. Natomiast grałam na skrzypcach, no tak jak grałam, no trzeba było zaganiać mnie do tego grania i przypominać o tym, że nie skaczemy w gumę już tam 5 godzin na podwórku, tylko ćwiczymy. Szło to różnie w podstawowej szkole, bo ja byłam pierwsza do śpiewania. Do wszystkich tych churalnych rzeczy, tych duetów, tercetów naszej rodziny. Pierwsza stawałam przy fortepianie, Agatka grała, moja najstarsza siostra, a ja śpiewałam z nią. Ale do grania dużo gorzej. Dopiero kiedy trafiłam na fantastycznego profesora w szkole w liceum w Rzeszowie, w liceum muzycznym, to był Stefan Ząbek, zaczęłam grać tak naprawdę na skrzypcach, tak poważnie, po 6 godzin dziennie, czasem dłużej. I grałam, i grałam, i grałam. To był tak świetny profesor, który tak dużo z siebie dawał uczniom, że ja skończyłam szkołę jak torpeda z wyróżnieniem. Zagrałam koncert w Filharmonii Rzeszowskiej ze swoimi profesorami, którzy siedzieli w tej orkiestrze. To było wielkie wyróżnienie dla ucznia. I takich uczniów było tylko kilku, którzy kończyli szkołę na różnych instrumentach. Z klasy mojego profesora były dwie osoby w tym roku i to było dwóch właśnie skrzypków, ja i Ludwik Sarama. I no, byliśmy bardzo szczęśliwi. Ja grałam koncert Demol Wieniawskiego i stałam na studia.
1: Ale jak to ze studiami często bywa, życie, zwłaszcza życie muzyczne, okazało się zdecydowanie ciekawsze. Po kilku dekadach kariery Justyna Styczkowska, kiedy rozmawialiśmy, przyznała, że czuje się artystką spełnioną. Tysiące koncertów, płyty i właściwie stała obecność w prasie. Czy Justyna Styczkowska czyta artykuły na swój temat?
3: O, wiesz co, zdarza mi się, nie ukrywam, że czasem wpadnę w taką matnię. Aha. Bez sensu dla siebie samej. Potem muszę zrobić jakąś medytację, żeby to ze mnie zeszło. To jest bardzo ciężki, taki wiesz, pakunek niepotrzebny na swoje własne plecy. No, hejtu się nie pozbędziemy, nie wiem, czy w ogóle kiedykolwiek, dopóki nie zmieni się prawo, dopóki nie będzie tak, jak już zaczyna być na świecie, że odpowiedzialny za to, co się dzieje na jego portalu jest właściciel portalu. Dopóki tak nie będzie, no to nie mamy co liczyć na to, żeby po prostu hejtu nie było, bo jest anonimowy i dlatego tak jest.
1: Justyna Styczkowska wspominała już dzisiaj, że nie ma prywatnego konta na Facebooku, mimo że mawiają, że jak cię nie ma na Facebooku, to nie macie w ogóle.
3: Nie, wciąż jestem. Właśnie bez wszystkich urządzeń i pomocy współczesnego świata wciąż jestem i dobrze mi z tym, że jestem odłączona prywatnie od tego. Oczywiście w moim przypadku prywatności nie da się ukryć tak, jakbyśmy chcieli, no bo nawet jadąc tutaj do ciebie do radia, to cały dzień miałam ze sobą pościg paparazzi, którzy, jak wiesz, nie za bardzo mnie uwielbiają. No i potem, wiesz, te wszystkie sytuacje trafiają do mediów, przemielone przez miliony dziwnych pomysłów, opowieści, dziwnej treści, nieprawdziwych informacji i tak dalej. No ja mam teraz 8 procesów z gazetami różnymi, różnego rodzaju, za kłamstwa na temat mojego życia prywatnego i zawodowego.
1: Justyna Styczkowska za prasą, zwłaszcza plotkarską, nie przepada, a radio to co innego.
3: Po prostu słychać człowieka, czuć trochę jego energię i masz taki bardziej uczciwy ogląd sytuacji tego, kim on jest, albo kim, za kogo się przedstawia. No nie wiem, jakby to określić, ale na pewno jest to o wiele milsze medium niż portale społecznościowe, które powstają jak grzyby po deszczu i co one nam przynoszą, to już każdy z nas musi wiedzieć, czy jest mu potrzebna taka strata czasu na ocenianie innych, czy lepiej zabrać się za swoje własne życie.
1: A dzisiaj życie Justyny Styczkowskiej. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery muzycznej, artystka spełniona. Czy Justyna Styczkowska ma jeszcze jakieś ukryte marzenia związane choćby z duetami? No bo wystarczy przypomnieć muzyczne spotkanie Anny Marii Jopek ze Stingiem. Ponoć Anna Maria Jopek w skrytości ducha marzyła o tym, żeby wystąpić na jednej scenie ze Stingiem. No i to się udało. Jak z marzeniami u Justyny Steczkowskiej?
3: Zresztą wspaniale zaśpiewali, kocham Annę Marię Jopek, Stinga również. Oboje są wspaniałymi artystami przez duże A. I muszę przyznać, że słyszałam oczywiście, jak śpiewali w duecie i to było bardzo poruszające. I też takie, wiesz, takie napawa cię to dumą, że twojej koleżance udało się zaśpiewać ze Stingiem i to jest takie, wiesz, wow, super, że to pięknie zabrzmiało i tak jesteś dumny z tego, że to jest takie, wiesz, połączenie Polski ze światowym artystą i to jest wow. Więc bardzo mi się podobało. Natomiast oczywiście takie moje mało realne marzenie, myślę, chociaż marzyć należy, bo to nigdy nie wiadomo, energia krąży, więc nie jest źle, a może być nawet bardzo dobrze. Barbara Streisand jest kimś takim dla mnie wyjątkowym, zawsze była i będzie. No i oczywiście ze względu na swój niezwykły głos Lisa Gerrard. Na razie tylko śpiewam w pierwszej edycji muzyki filmowej, znaczy w pierwszym koncercie muzyki filmowej śpiewałam z Gladiatora ten fragment, który śpiewa ona i byłam bardzo usatysfakcjonowana, że mogłam ten utwór zaśpiewać, no ale jej głos to nie ma co porównywać z żadnym innym głosem na świecie, bo jest absolutnie wyjątkowy. Natomiast kocham też Michaela Bublé. On ma taki głos, słuchaj. On mnie tak wzrusza. Wszystkim, co zaśpiewa, bo jego głos ma... Coś ma takie alikwoty cudowne w sobie, że bardzo koi uszy i zszarpane nerwy. Więc jak ja chcę się uspokoić, to włączam, jak on śpiewa piosenkę You're Always On My Mind. Tak, dokładnie. Elvisa Presleya, starą piosenkę. Nikt, proszę Państwa, nie zaśpiewał jej pięknie. Nawet sam król, który już nie żyje, czyli Elvis. Jednak Michael zaśpiewał to najpiękniej na świecie. Tak wzruszające jest to, jak on śpiewa i jego tembr głosu jest tak przyjemny dla ucha, że po prostu... No, jest po prostu niewiarygodny. Byłam oczywiście na jego koncercie. Jest cudowny na koncercie, jest świetnym artystą, fantastycznym wokalistą i nie ma co gadać, no jest po prostu super, the best.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Kiedy Justyna Styczkowska zaczynała, internet w Polsce właściwie raczkował. Czy gdyby Justyna Styczkowska zaczynała teraz, skorzystałaby z dobrodziejstw programów typu Talent Show, czy publikowałaby na YouTubie? Bo jak powiedziała inna wielka gwiazda, Andrzej Piaseczny, obecnie zdaje się innej drogi nie ma.
3: No nie wiem, pewnie korzystałabym z jednej i drugiej drogi. Bo ja sama przecież pojawiłam się w tamtejszym Talent Show Elżbiety Skrętkowskiej. I polegał też na tym, żeby ludzie się trochę pośmiali, żeby śpiewać, żeby pokazać, że śpiewać każdy może, więc to był taki niedzielny, miły program. Natomiast dzisiaj to są takie talent show, gdzie się zgłaszają stricte bardzo utalentowani wokaliści i dzieci, i dorośli, i młodzież, więc myślę, że pewnie skorzystałbym z takiej formy, ale nie wiem, bo już to jest jakby temat zamknięty dla mnie. Już jestem trochę zbyt dorosła na takiemu zabawę.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Kilkadziesiąt lat niezwykłej kariery, ale co by było, gdyby muzyka nigdy w życiu Justyny Styczkowskiej nie zaistniała? Czy jest coś, co mogłaby robić?
3: To nie jest tak, że jestem zafiksowana, że mogę tylko i wyłącznie być muzykiem. Oczywiście to mi sprawia największą frajdę, bo to jest moja pasja. Obojętnie, czy byłabym gospodynią domową, czy pracowałabym w jakiejś korporacji, czy robiła jeszcze coś, bo na przykład tak ułożyłoby się moje życie, to i tak nie przestałabym śpiewać codziennie rano, kiedy wstaję i mam świetny humor i świeci słońce. To ja po prostu, dźwięki ze mnie same wypływają. Wyobraź sobie dzień bez muzyki. W ogóle to jest niewyobrażalne dla nikogo, bo to jest po prostu niemożliwe. Można sobie wyobrazić dzień bez wiadomości, od razu wszyscy mielibyśmy mniej skołatane serce, natomiast bez muzyki trudno sobie wyobrazić chociaż jeden dzień.
2: Dziewczyna szamana nie zazna nigdy snu.
1: Wspominaliśmy już o niezwykłych, niespełnionych marzeniach muzycznych Justyny Styczkowskiej, na przykład duet z Barbara Streisand. Na niezwykłe duety było zdecydowanie więcej szans. O mało co Anie doszłoby do muzycznego spotkania z Violettą Villas przed laty.
3: Ja się z nią spotkałam, ponieważ miało dojść do takiego występu. My występowałyśmy na jednej scenie, ale nie w duecie, bo już wtedy był taki czas, że trudno było się porozumieć z panią Violettą. Uważam, że ona była absolutnie niezwykłą artystką. Jak sięgałam po jej stare nagrania, przy tym koncercie było mi to potrzebne, to powiem ci, że takie jakieś szaleństwo w niej, trudne, nie do końca trudne do określenia po prostu, wzbudzało taki zachwyt we mnie, że nie mogłam się oderwać od tych jej starych nagrań. Bo ona była w tym, ona bardzo dobrze śpiewała i te piosenki były takie inne i ona z taką lękością to wszystko robiła. To było naprawdę bardzo takie inne niż cała reszta. Ona była taka nieokiełznana. Dlatego też udało jej się z pomocą oczywiście zawsze innych ludzi, ale udało jej się zachwycić sobą, swoją postacią gdzieś Amerykę. I rzeczywiście myślę, że ona była w tej roli zachwycająca. Na pewno, ponieważ ona się idealnie tam nadawała. Szkoda, że tak się skończyło jej życie i tak potoczyły się jej losy, bo to naprawdę bardzo smutna historia. Natomiast była to wyjątkowa wokalistka, uważam. Absolutnie.
1: Justyna Styczkowska, czyli artystka wyjątkowo wszechstronna. Wystarczy spojrzeć na długą listę muzycznych projektów, jakie ma na swoim koncie i ich różnorodność. Jeżeli chodzi o innych artystów, to zdarzają się koncerty, które wspomina po latach. Tak było choćby z Gotan Project.
3: Niesamowite wrażenie w ostatnich tam 4 chyba latach. Przyjechało do Polski Gotan Project i grali w Stodole. I po prostu to był szok. Oni tak doskonale grają na żywo. Każdy muzyk jest wielką osobowością. Wielką, naprawdę. Uwierz mi, na ich koncercie to było to coś nowatorskiego. Ludzie nie przestawali bić brawa. Ja tak jak rzadko nie chciałam wychodzić z sali jeszcze pół godziny po, ponieważ ta atmosfera tego tanga i to, jak oni to zagrali na żywo, każdy instrument, po prostu doskonały.
1: Justyna Styczkowska dzisiaj w Pewnego razu w muzyce. Dziś niezwykła podróż przez kilkadziesiąt lat kariery. I teraz lądujemy w roku 1997. Justyna Styczkowska właśnie odbiera telefon od redaktora naczelnego magazynu Playboy. Co się czuje w takich sytuacjach?
3: Wiesz, co wtedy czułam? Oczywiście moja odpowiedź zawsze brzmiała nie. Nigdy nie zrobiłam takiej sesji dla Playboya, jaki ode mnie wymagał. Ponieważ powiedziałam, że to nie ma takich szans, żebym się rozebrała w gazecie, że nie wyobrażam sobie siebie nagiej przed całym krajem. że jako artysta to jest bardzo mylny sygnał, okropny. Znaczy, jak dla mnie, bo proszę nie myśleć, że oceniam, że ktoś to zrobił. To w ogóle jest poza moją oceną i nigdy bym się nie śmiała oceniać innych ludzi, którzy tak zrobili. Ja się po prostu z tym źle czuję, ja osobiście. I można być sensualnym, seksownym i w ogóle, ale to jest trochę inaczej niż jak stoisz zupełnie nagi w Playboyu, bo to jest inny sygnał, to jest bardziej przedmiotowe traktowanie kobiety niż widzenie jej, kim jest i co sobą reprezentuje. No i więc nigdy się na to nie zgodziłam. Ale jako jedyna w całej historii Playboya, też zresztą przez to bardzo słabo się sprzedał, przykro mi, proszę Państwa, byłam na okładce ubrana i w środku również ubrana. I to był tylko jeden raz, kiedy oni zrobili taki duży wywiad z kobietą, która była ubrana. Ja nawet walczyłam o to, żeby, bo miałam założone ramionczko, oni mi graficznie zdjęli to ramionczko. I to była straszna chryja, że oni mi to ramionczko zdjęli. Potem musieli mi dorysować tutaj kawałek stanika, bo się tutaj coś przesunęło. Mieli te słabe walki ze mną i to było, myślę, że to nie było fajne dla nich. I dla mnie również, chociaż ja w ogóle bardzo go lubiłam, bo to była świetna gazeta i miała bardzo dobre wywiady z ludźmi. I mi bardzo zależało na tym, żeby to był wywiad i nic więcej. Więc te zdjęcia były takie... No, po prostu w ubraniu, no, eteryczne, takie bardzo ładne zresztą. Jak stoję tutaj, mam stanik, to jest to obsunięte ramionczko. Jedyne, co widać, to kawałek mojego gołego brzucha. To wszystko.
1: No tak swoją drogą to podejrzewam, że tego numeru już nikt nie pamięta, bo to przecież było ponad ćwierć wieku temu. Dzisiaj niezwykła muzyczna podróż przez kilkadziesiąt lat pełnej sukcesów kariery Justyny Styczkowskiej. Z apetytem na więcej.
0: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: autopromocja.
1: Beata Kozidrak dołączyła do ekipy radia Złote Przeboje.
2: Specjalnie dla was zdradzę sekrety. Te ze sceny i zza kulis.
3: Co wydarzyło się podczas kręcenia teledysku Taka Warszawa? Kim jest Józek z utworu Józek nie daruje ci tej nocy? I która piosenka jest najczęściej coverowana?
2: Odpowiedzi na te i inne pytania usłyszysz tylko w radiu Złote Przeboje.
1: Bądź z nami, słyszymy się już jutro.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Mam ogród, teraz zupełnie odmieniony, pełen praktycznych porad i inspiracji. W numerze urocze kompozycje na balkon i taras, rabata kamienno-żwirowa wraz z listą roślin. Nasze nowości, lekcja projektowania, lifehacki ogrodnika, prawdy i mity oraz testy narzędzi. Mam ogród, już w sprzedaży.
10: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
0: Reklama.
11: 21 minęła, cała muzyka w radiu Złote Przeboje. Za chwilę Renata Dąbkowska, z którą rozmawiał Tomasz Brel. A w tej chwili posłuchajcie pana Bilego Joela.

0: Coś mi się wydaje, moi drodzy, że to będzie chyba kolejny debiut na antenie Radia Złote Przeboje. Kolejna artystka, której nigdy u nas nie było, czyli Renata Dąbkowska. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dziękuję za to zaproszenie. Faktycznie to mój debiut w Radio Złote Przeboje.
0: I jak ci się u nas podoba?
1: Atmosfera jest fenomenalna, kawa smakuje, przeboje, jakie lecą z głośników, są zawsze fantastyczne, więc, a ja jestem fanką tego radia tak naprawdę z krótkimi przerwami od lat i chętnie zawsze do was wracam. No a dzisiaj jestem od kulis, kochani.
0: No czyli właściwy człowiek na właściwym miejscu, chciałoby się powiedzieć. Pewnie, ponieważ nigdy cię u nas nie było, pewnie będziemy mocno podróżować po muzycznej czasoprzestrzeni. Czy ja dobrze pamiętam, że ty zaczynałaś w chórkach u Natalii Kukulskiej? A,
1: czyli wrócimy do historii ziemi.
0: Pogrzebałem.
1: Jeszcze dalej, jeszcze dalej. To rzeczywiście zamierzchłe czasy, ale tak w tym, nazwijmy to, show biznesie zaczynałam śpiewając chórki u Natalii Kukulskiej, ale już wtedy przygotowywaliśmy się do nagrania swojej płyty zespołu Sixteen. Nie wiem, czy wtedy jeszcze już było wiadomo, że to będzie Sixteen, ale to już przymiarki do kompozycji, do pierwszych takich próbnych nagrań były.
0: O zespole Sixteen porozmawiamy, bo to jest kawał historii polskiej muzyki, ale wróćmy jeszcze do Natalii Kukulskiej.
1: A pięknie to określiłeś, bo to kawał historii, a strasznie krótka, prawda?
0: No ale słuchamy do dzisiaj przecież,
1: tak,
0: nie?
1: To jest mi ogromnie miło, ale faktycznie ten kawał historii, a przy tym wszystkim ona jest taka krótka.
0: Króciutka. Czy Natalia Kukulska była wymagająca, czy nie?
1: O tak.
0: Czy przymykała oko?
1: O tak, stanowczo. Była bardzo wymagająca, lubiła szerokie chórki, wielogłosowe. Pamiętam, jak przygotowywaliśmy się do... zresztą chór też był duży, zdaje się, na koncercie promocyjnym w Teatrze Żydowskim bodajże. Tam występowało w chórkach chyba 6 lub 7 osób. Naprawdę niezła ekipa. I przygotowanie i próby trwały długo. I to było bardzo rozbudowane na głosy i tak dalej. No i dużo było pracy. Nie było łatwo, ale to było bardzo fajne przygotowanie, tak?
0: Czy ty potrafiła przerwać i tupnąć nogą?
1: Och, już nie kojarzę, czy było tak, ale no miała swoje wyobrażenie o tym, więc pracowało się naprawdę tak realnie. Nie było takich spotkań, żeby sobie pogadać pitu-pitu, tylko naprawdę była robota. A dla mnie to jest coś wspaniałego, bo ja jestem taką perfekcjonistką. Ja lubię, jeżeli już coś chcemy zrobić, to zróbmy to dobrze. I pamiętam, że bardzo zawsze taka już byłam zadowolona, jak pojęłam ten swój głos, jak te nutki tam szły, jaka linia i tak dalej. I jak zabrzmieliśmy razem, to było... No, było zadowolenie wszystkich z tej roboty.
0: Posiłkując się jednym z tytułów, jedny na cały świat, Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Czy ty się zastanawiałaś, co byś w życiu robiła, gdyby nie muzyka? Gdyby w ogóle muzyki nie było?
1: O. Gdybym była głucha i nie ma.
0: Nie, gdyby na przykład nie było zespołu Sixteen, nie było wcześniej tych
1: chórków. Oczywiście rozumiem twoje pytanie i zawarty w nim taki myk, tak zwany myk. Co by było, gdyby? Powiem szczerze, że należę do osób, które mają planów na życie co najmniej do D, czyli A, B, C, D, a wciąż się pojawiają nowe, więc gdyby muzyka ze mnie nie wypłynęła, gdybym nie miała wokół siebie osób, czyli ojca, brata, nie wiem, no radia, gdybym nie miała w domu, telewizora, gdybym nie miała mojej nauczycielki, pani Tereski, która gdzieś mnie tak zarażała, zakażała cały czas i gdzieś mnie widziała. Zauważała, że śpiewam, zauważyła, że jestem wrażliwa. To nie wiem, pewnie byłabym kierowcą rajdowym.
0: O.
1: Tak, albo taksówkarzem, albo pracowałabym z końmi.
0: Czyli raczej w ruchu.
1: Raczej dynamicznie, raczej duża zmienność i cały czas nowe wyzwania. Takie rzeczy mnie pociągają. Raczej nie w biurze, aczkolwiek, o właśnie, przypomniałam sobie, że, ale to z innego względu, też wśród tych marzeń pojawiła się praca w bibliotece. Kiedy byłam dzieckiem, otworzyłam w moim domu, w mojej wsi Żebry-Laskowiec, filię biblioteki, takiej gminnej. Ponieważ bardzo lubię książki. Lubię je fizycznie.
0: Zapach.
1: zapach, widok okładki, czcionkę. Dla mnie to ma znaczenie. Kupuję książkę, mhm. nawet jaka jest czcionka. Jedna książka mnie zaprasza, inne nie na przykład. I więc gdzieś to, ale to tylko z miłości do książki. Ja nie chcę powiedzieć tu, że ja czytam nie wiadomo ile, bo zbyt mało czasu jest na to i ciągle marzę o tym, że wszystkie książki, które posiadam, zostaną przeze mnie przeczytane. Teraz przez kilka lat zajmowałam się książkami naukowymi z racji tego, że studiowałam, to jakby te inne, te ukochane, te wymarzone biografie, beletrystyka jakaś, powieści, poezja, no zostały odłożone. Mhm. No więc dużo było tych pomysłów, mnóstwo.
0: Tak ruchem konika szachowego przeszliśmy do kolejnego tematu naszego stałego cyklu, czyli moja pierwsza praca. Bo tak, Michał Szpak kiedyś przyznał się w jednym z wywiadów, że układał płytki albo kafelki, jak kto woli. Grzegorz Markowski miał firmę budowlaną. Krzysztof Cugowski pracował przy tulipanach, przy zbiorze tulipanów. Czy ty masz na koncie jakieś takie zwykłe, niezwykłe prace?
1: Wychowałam się na wsi, więc... Dzieckiem będąc, pracowałam od dziecka. Mhm. Można by powiedzieć, że byłam rolnikiem. Miałam farmę, tak? Mała Renata farmę miała i jajau. Oczywiście moi rodzice i tata, pomysłowy tata, hodował przeróżne zwierzęta. Mhm. Przeróżne. No może nie aż tak egzotyczne jak dzisiaj strusie i lamy i inne. Ale no przewijały się te zwierzaki. No najpiękniejszym oczywiście momentem były konie. Kiedy były konie, kiedy one bywały u nas, tak, bo one, to był tylko taki moment, kiedy one przez chwilę były, potem gdzieś tam jechały dalej. Ja nie wiedziałam wtedy, no po prostu się wtedy zwierzętami handlowało, tak jak dzisiaj się handluje. To było na mniejszą skalę, ale to tak wyglądało, no i właśnie te konie jakby były cudownym momentem. I pracowałam, tak? Jako dziecko pracowałam jako mały rolnik, ale później właściwie pierwszą kolejną moją pracą, za którą dostawałam pieniądze, było śpiewanie. Tak, były jeszcze inne, tak? Pracowałam w sklepie z ubraniami w Warszawie.
0: To takie przyjemne, spożyteczne, bo można tam było coś sobie taniej kupić, tak?
1: No, nie wiem, w życiu. Moja pensja w porównaniu z cenami tych ubrań, ponieważ to było na głównej ulicy w Warszawie.
0: Aha, rozumiem.
1: Tak, więc nie, absolutnie. Mogłam sobie tylko pomarzyć. Musiałabym z rok pracować na jedną zresztą brzydką rzecz.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę urządzimy sobie małą, niezwykłą podróż w czasie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Ja pamiętam przed laty wasz debiut płytowy zespołu Sixteen. Zaczynaliście od, no można by powiedzieć, wysokiego C, bo nieczęsto się zdarza, żeby pierwsza płyta pokrywała się platyną. Jak wam z tym było? Była woda sodowa?
1: Z dumą słucham tego, co powiedziałeś przed chwilą. Słuchałam, że tak, że wtedy platyna to była 100 tysięcy. To było 100 tysięcy egzemplarzy, zdaje się.
0: Teraz chyba zjechało do 15.
1: Ups. Zastanowię się, czy wydam nową płytę. No, ale... A nasza płyta pierwsza, Lawa, no miała tam sprzedaży 140 tysięcy egzemplarzy. Bardzo jestem z tego dumna. Oczywiście to były i kasety, i płyty. Więc rzeczywiście w historii jakby jest to wynik bardzo dobry. Czy soduwa uderzyła? Chyba nie było czasu. Ja nie należę do osób, które się jakoś tam specjalnie napawają tym, kim są. Natomiast ja lubię działać, lubię być wśród ludzi. Jestem gadułą, jak zresztą słychać. Jestem gadułą, uwielbiam spotkania, uwielbiam pozytywną atmosferę i nie było mowy o żadnej soduwie. Ja biegałam od wywiadu do wywiadu, od telewizji do radia, jeździłam po Polsce. Byłam zapracowaną przy okazji młodą mamą, która musiała zostawić swoje dziecię moje piękne i musiałam wyjechać gdzieś tam w press tour. Wtedy to naprawdę fizycznie się odbywało. Tak jak dziś tu jesteśmy w studio, nie przez internet, Skype i tak dalej, przez telefon. Później były też telefoniczne. Także nie było soduwy. Było dużo pracy i było bardzo intensywnie, bo to szybko się działo, bardzo szybko się działo.
0: A jak po latach jedziesz na przykład samochodem i słyszysz w radiu, na przykład w Radiu Złote Przeboje swoją piosenkę, jaka jest twoja pierwsza myśl?
1: Miło mi jest, bardzo jest mi miło. No nie powiem, że jestem wzruszona, bo to nie pierwszy raz i wiem, że Radio Złote Przeboje gra moje piosenki, o czym donoszą mi przyjaciele i bliscy.
0: Donoszą
1: mi zawsze SMS-em albo króciutkie nagranie dostaję właśnie z widokiem radia, tudzież z pomieszczeniem, którym wybrzmiewa wtedy ten utwór. Jest mi miło, ale w ogóle miałam przepiękną historię, kiedy to jechałam na próbę czy na koncert do moich muzyków obecnych. Jechałam samochodem do Łowicza i nagle przerzucam sobie stację, prawda? Jadę, bo jakieś zakłócenia i tak dalej. I przerzucam i tak, fajna ta gitarka. Ja ją znam. Ojej, to moja piosenka.
0: To przecież ja.
1: Oczywiście to nie była ta piosenka z tych najbardziej znanych, troszkę mniej znana z mojej solowej pierwszej płyty, właśnie Jedna na cały świat. Ale no po prostu jak sobie to przypominam, to właśnie jest mi zawsze tak wesoło i moi znajomi się ze mnie po prostu bardzo śmiali, usłyszawszy to, co ja wykonałam.
0: Ale miewasz takie myśli, jak na przykład Grzegorz Markowski, z którym niedawno rozmawiałem, że on się przyznał, że wsłuchuje się i zastanawia się, co by poprawił.
1: O tak, oczywiście.
0: Tak.
1: Oczywiście i powiem szczerze, jest tak na przykład z Wenus. Ja tam cały czas słyszę taki jakby błąd, jakbym źle zaśpiewała i wiem, że to wynikało z kompresji. I taka jestem zawsze zła, jak słyszę ten moment. No cóż, ale jakby miliony uszu potwierdziły jakość tej historii, wyśpiewaną akurat przeze mnie, czy przez Grzesia, więc Grzesiu, spokojnie, nie musimy się denerwować, a przecież na żywo... Jest dobrze, a przecież na żywo zawsze mamy szansę zaśpiewać tak, jak to byśmy chcieli właśnie dziś, po latach, czy po przeżyciach, bo to przecież ma znaczenie. To ma znaczenie.
0: Ja niedawno rozmawiałem z Andrzejem Piasecznym i on powiedział jedno bardzo ciekawe zdanie, że gdyby zaczynał karierę obecnie, to musiałby skorzystać z programu typu Idol albo publikowałby w sieci, bo innej drogi według niego przynajmniej nie ma. Tobie jest bliżej raczej do publikowania na YouTubie, czy raczej do programu Idol? Którą drogę byś... Gdybyś zaczynała na przykład karierę teraz?
1: Raczej publikowałabym w internecie ze względu na to, że nie lubię brać udziału w żadnych konkursach. Jest to dla mnie strasznie trudne i Eurowizja była dla mnie takim momentem, który był bardzo trudny. ponieważ wiedziałam, że będziemy tam oceniani i tak dalej, więc to mnie zawsze stresuje. Nigdy nawet będąc dzieckiem nie wzięłam udziału w żadnych konkursach. Czasami były to jakieś takie matematyczne olimpiady, czy, ale zawsze mnie to stresowało, więc z własnej woli, no bo tam to wysyłali mnie oczywiście nauczyciele moi kochani, ale z własnej woli nigdy bym się chyba tak nie zapisała. Natomiast ja często decyduję się na jakieś kroki wiedziona taką trochę namową. Tak było z moją współpracą z telewizją, tak było z Eurowizją. Jakby coś jest wynikiem czegoś, tak? Skutkiem nagrania dobrej płyty, dobrej piosenki było zaproszenie na Eurowizję. No więc jak się powiedziało A, to trzeba czasem powiedzieć B. Ale gdybym miała o tym decydować sama i to o tym myślę teraz, gdybym nagrała nową piosenkę, to chyba bym ją najpierw opublikowała, żeby sprawdzić w zaciszu domowym, jak ona sobie radzi.
0: A tam milion wyświetleń na przykład.
1: Tak, a oby tak było. Niech to będzie dobra wróżba.
0: Tego się trzymajmy. Renata Dąbkowska dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Nasze spotkanie oczywiście jeszcze się nie kończy.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: Masz ochotę z rodziną zanurzyć się w Tatrach? A może w gorących basenach? Termy Bukowina to miejsce, gdzie woda otula cię ciepłem, a widok na las uspokaja myśli. Kilka stref, kilkanaście basenów, zewnętrzne niecki pod gołym niebem, zjeżdżalnie dla dzieci i relaksująca strefa saun. Tu każdy wybiera swoje tempo. Radość albo pełne wyciszenie. Odkryj Termy Bukowina. Zanurz się w naturze. Wejdź na termybukowina.pl.
2: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
3: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
2: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Nowe BMW X3 w najlepszej ofercie na rynku czeka na Ciebie w BMW Frank Cars Częstochowa. Zrealizuj marzenia za 2400 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną. Wyjedź już dziś z salonu nowym BMW X3 z pakietem wyposażenia dodatkowego za 55 tysięcy zł, obejmującym pakiet sportowy M, zaawansowane systemy asystujące kierowcy czy pakiet innowacji. Zapraszamy do BMW Frank Cars.

problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm. Reklama.

0: dzisiaj w naszym radiowym studiu Renata Dąbkowska. No właśnie, wspominaliśmy już o tremie. Czy ty po tylu latach na scenie spędzonych miewasz jeszcze tremę? Jaka to jest trema? Paraliżująca czy motywująca raczej?
1: Na pewno motywująca. Na pewno motywująca, ponieważ tych koncertów trochę jest, to odczuwam taką pozytywną zawodową rutynę. Mhm. Oczywiście każdy koncert przebiega inaczej. Mam inny nastrój, mam inny głos, mam inne podejście.
0: Jak to kobieta?
1: Co innego mówię, la donna mobile. Nie uczę się tekstów na pamięć, nie powtarzam tych samych dowcipów. Bardzo reaguję, staram się bardzo reagować na to, co dzieje się z publicznością. Zawsze ich zachęcam. Ja śpiewam dla rozrywki, więc zawsze chciałabym, ponieważ te moje piosenki są wszystkie o miłości, niektóre są dynamiczne, niektóre są wolne, no więc wszystkie łączą się z emocjami. Jedne są do tańca, inne są do przytulania w tańcu i tak dalej, więc zawsze to podkreślam, żeby ośmielić jakby publiczność do tego, żeby też robiła to, co w tym momencie czuje, żeby nie stała sztywno, czując się zobowiązana na przykład do jakiegoś wysłuchania artystki na scenie. Tylko wprost przeciwnie, żeby to żyło, tak jak większość moich kolegów i koleżanek, zawsze tłumaczę publiczności, że to, co wraca od nich do nas, jest najlepszą nagrodą. Mhm. Prawda? Tam oczywiście finanse mają znaczenie.
0: Ale emocje też.
1: Prawda? Ale emocje są najważniejsze. Tak sobie właśnie zażartowałam, ale ja się pięknie spalam na scenie, uwielbiam siebie i dlatego najbardziej lubię tak naprawdę występować na żywo. Mhm. Więc jak mi się trafia raz na jakiś czas telewizyjny występ, to wtedy jestem bardzo zestresowana. Mhm. Wtedy muszę powiedzieć, że ogarnia mnie taka dziwna nieświadomość, co ze sobą zrobić, bo to jest na moment i wtedy ja się usztywniam. Mhm. A kiedy wchodzę i wiem, że mam czas dla mojej publiczności, to wychodzę jak do swoich za każdym razem i bardzo lubię ten stan, więc owszem, jest trema, ona mnie motywuje. Czasem przychodzi taka trema, ale to wtedy, kiedy coś się wydarza rzadziej.
0: Miewasz tremę w telewizji, ale w radiu nie.
1: No chyba nie.
0: To miło i przytulnie, prawda?
1: Tak, to miło. Tak miło się sączy ten głos twój i mój do moich uszu. Jest dobrze. Mogłabym pracować w radio.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radiu Złote Przeboje. Ja trochę poszperałem, mówiąc nieładnie, w wywiadach, jakich udzieliłaś przed laty. Słuchaj, i znalazłem takie oto zdanie. Nie myślę o tym, co będzie, staram się żyć dniem dzisiejszym. Możesz tego nie pamiętać, bo to było ponad 20 lat temu, ale tak sobie myślę, że...
1: O, ludzie tyle nie żyją.
0: Każdy, kto dostał pismo z ZUS-u, zaczyna planować przyszłość. Czy ty zaczęłaś planować przyszłość, czy raczej nie? Jak to z tobą jest po latach?
1: Wiesz, mam kredyt we frankach, więc nie wiem, czy jest sens coś planować. Tak właśnie, proszę państwa. Tak, ale mam dom i tu chcę właśnie, bo ja zawsze widzę pozytywy, ale za to mam dom, więc się tym nie martwię. Żyję dniem dzisiejszym. Oczywiście planuję, bo chcę być na jakimś koncercie i wiem, że bilety trzeba kupić pół roku wcześniej. Albo wiem, że na spektakl do teatru dostanę się tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy kupię te bilety odpowiednio wcześniej, bo nie będzie miejsc. Więc trzeba planować, ale myślę, nie zakładać sobie, gdzie, w jakim stanie i co będę robić za 5, 10, 15 lat. Ponieważ ja płynę. Ja płynę po prostu z nurtem mojego życia i do tej pory wszystko, co się wydarzyło, trochę wydarzało się właśnie dlatego, że słuchałam, że obserwowałam, że nie stchórzyłam. Nie wiem, że spotkałam odpowiednich ludzi, którzy mieli fajny pomysł na mnie. Ja czasami sama bym się pewnie tego nie domyśliła, bo wydaje mi się, że gdzieś tam... Ponieważ pochodzę z małej wsi, jestem z tego dumna dzisiaj, ale jednak to jest mała społeczność, która nie daje tych horyzontów, tak? Nie pokazuje. Na horyzoncie jest przeważnie las. A kiedy weszłam do tego świata, bałam się o czymś marzyć, o czymś myśleć, coś planować. No i udało mi się spotkać takich ludzi, którzy gdzieś mnie tak pozytywnie zarażali. I jestem tutaj, gdzie jestem. Szukam dla siebie marzeń, ale nie planuję. Szukam dla siebie marzeń, szukam sposobów ich spełnienia, ale nie planuję.
0: Dzisiaj Renata Domkowska w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, skoro się łapiemy za słówka, to kiedyś powiedziałaś w jednym z wywiadów, że piosenki w jakimś sensie uratowały ci życie. Mówię o tej chwili po rozpadzie zespołu Sixteen.
1: Piosenki i filmy tutaj jeszcze mogę dodać, bo nigdy nie miałam okazji przeprowadzić tak pogłębionego, interesującego wywiadu chyba. Bardzo ci dziękuję za to, że poszperałeś. I filmy. To była trudna sytuacja, w której się znalazłam, ponieważ z jednej strony wydarzyło się coś pozytywnego w moim życiu. Odczułam taką wolność. Potem zespół się rozpadł. Nie było dramatu, ponieważ od razu firma i ja mieliśmy pomysł na to, żeby zrobić płytę. I faktem jest, że był taki czas przerwy, kiedy to właśnie oglądałam te filmy. Masowo oglądałam filmy. Moja córka była w przedszkolu, a ja siedziałam w domu i masowo oglądałam filmy, po prostu, które pokazywały mi, jak żyć, jak patrzeć na świat, jak myśleć, jak zgadzać się ze sobą. Takie to było filozoficzne, to była taka trochę autoterapia. Dzisiaj to wiem, bo wiem więcej na temat terapii, nauki i psychologii. Natomiast piosenki dlatego mi uratowały życie, mogłam tak powiedzieć, ze względu na to, że natychmiast zaczęło się coś w moim życiu dziać. Znaczy, szybko zaczęło się coś w moim życiu dziać. Nie było przestoju, nie było takiego marazmu. Pojawiła się nowa płyta, nowi muzycy, nowe spotkania, nowi ludzie, którzy mnie nastawiali pod względem takim właśnie mojej aktywności zawodowej bardzo pozytywnie do przyszłości. I nie miałam czasu się martwić troszkę.
0: Renata Dąbkowska dzisiaj w Radiu Złote Przeboje na liście gości programu Cała Muzyka. Za chwilę wracamy i, jak to się ładnie mówi, poszperamy w internecie.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: To program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Dzisiaj wśród gości Renata Dąbkowska. Oglądałem przed naszym wywiadem jeden z twoich teledysków. Mówię o Czasami zbiera się na burzę. No i trochę się uśmiechnąłem, jak zobaczyłem młodziutkiego Agustina Egurolę. Pamiętasz, jak doszło do tego spotkania?
1: Marek jeszcze wtedy. Marek Egurola. Ja go poznałam jako Marka Egurolę. Teraz jest Agustin. Marek Egurola i jego zespół współpracowali już i z Natalią Kukulską, zdaje się, i z Kasią Kowalską, z różnymi już zespołami, więc chyba to była taka dosyć ścisła współpraca i w tym teledysku również jakby jego zespół, ale i on sam.
0: Jaki gipki.
1: I on sam pojawił się. No, powiem ci, że sporo osób wykorzystuje ten mój teledysk, żeby Agustinowi, że tak powiem, poprawić humor, mam nadzieję. Ja ostatnio nawet powiedziałam Agustinowi, nagrywając dla niego jakąś taką małą niespodziankę: Agustin, ja wciąż ćwiczę ten układ, także gdyby ktoś wreszcie chciał zobaczyć nas jeszcze raz w tym układzie, to ja jestem gotowa cały czas, żeby to powtórzyć. Bo tak się każdy doprasza i każdy sobie, że tak powiem, żartuje trochę z nas, z tej naszej nieporadności, właściwie mojej nieporadności, bo ja byłam totalną amatorką. Natomiast no ja jestem gotowa, Marek, możemy to powtórzyć, zrobimy to tak w ogóle profeska, że po prostu wszystkim, wiesz, szczęki opadły.
0: Miejmy nadzieję, że kto miał słyszeć, ten słyszał.
1: O. Tak jest.
0: Dzisiaj Renata Dąbkowska w Radio Złote Przeboje. Nie, czy Renata Dąbkowska lubi w zaciszu domowym posłuchać Renaty Dąbkowskiej? Spotkałem się z takimi opiniami, że są artyści, którzy tak zraz dziennie muszą sobie siebie samych puścić. Czy nie?
1: O nie, no chyba, że usłyszę w Radio Złote Przeboje na przykład. To wtedy chętnie. Nie, raczej nie. Mam takie momenty, kiedy właściwie poświęcam temu nawet kilka godzin. Ponieważ nagrywałam płyty mając 19 lat, nagrywałam płyty mając 20, 28, 27 i później jeszcze, to naprawdę tego się trochę nazbierało. I czasami lubię tego posłuchać, żeby zobaczyć, jak się zmienił mój głos, jak się zmieniłam ja, jak moje interpretacje i tak dalej. I często nawet mam taką refleksję, że to nie bardzo się zmieniło. Że to jest fajne, że ten głos...
0: Bo głos podobno się tak bardzo nie zmienia.
1: Że ten głos jest taki sam, że tak naprawdę moje wykonania piosenek sprzed tam, nie wiem, 20 lat, bo są i takie, i nawet jeszcze starsze, że one są takie moje, wciąż są moje, nie są sztuczne. Współpracowałam z Rysiem Rynkowskim czy z Markiem Niedzielko, wykonywaliśmy przepiękne utwory, tu kolędy z Rysiem, z Markiem Niedzielko, przeboje filmowe z lat 30. Przepiękny repertuar, do którego mam zamiar kiedyś wrócić. I to wciąż jestem ja. A minęło tyle lat. To były takie cudowne spotkania i taka cudowna współpraca z ludźmi. Więc wtedy ja się zatapiam, przypominam sobie wszystkie. Ojej, jeszcze to. Nawet demówki, proszę państwa, wykopuję wtedy. A tę piosenkę mogłabym zaśpiewać dzisiaj, tak. Może ją nagram na nowej płycie. No właśnie. O, a ta demówka też fajnie brzmi. Muszę chłopaków, że tak powiem, poprosić. I tak dalej.
0: Czyli ty tam masz coś w zanadrzu, tak?
1: Aż oczywiście. Mnóstwo marzeń i takich planów, które być może się spełnią. Bo mam marzenie o płycie, ale to może kiedyś. I cóż, i jakby wtedy poświęcam sobie kilka godzin. To jest taka naprawdę, to jest takie studium swojego przypadku. Na przykład się śmieję albo mówię, ojej, to okropnie wyszło. Nie, ale tu w ogóle, tu prawie kogut mi wskoczył. Oj, okropne. Ale jakby tak czuję, że mam czego posłuchać. Udało mi się stworzyć kilka piosenek, które już przeszły gdzieś, tak, do historii polskiej piosenki. Jestem z tego ogromnie dumna. Cieszę się, że coś takiego, że zostanie to jakby po mnie. Oczywiście te utwory zostały napisane przez jakiegoś tam kompozytora bardzo znanego, jednego czy drugiego, wspaniałych, również tekściarzy, ale gdzieś to wokalista czy wokalistka ożywia tę historię, prawda? Daje jej te emocje. No i cieszę się, że kilka takich rzeczy mi się udało zrobić. Te najbardziej znane słucham rzadziej, ale te starsze, mniej gdzieś eksploatowane, słucham ich sobie raz na jakiś czas i to tak wtedy dłużej, tak dogłębnie.
0: Dobrze, teraz wrócimy do czasów Eurowizji. Ja słyszałem, że były jakieś zakłady bukmacherskie, według których mieliście zająć 4. miejsce.
1: Więc widzicie, jak warto wierzyć zakładom bukmacherskim. Nie dajcie się w to wciągać.
0: A ile ja pieniędzy straciłem?
1: Dokładnie. Jezu, mam nadzieję, że teraz nie zwrócą się do nas wszyscy ci, którzy, że tak powiem, zbankrutowali po tym. W kuluarach mówiło się o tej piosence dobre rzeczy. Mówiło się o tym naszym występie i o naszej propozycji. Miłe, miłe rzeczy.
0: Chyba Céline Dion powiedziała, że czuła się trochę jak koń, kiedy mąż postawił na nią duże pieniądze.
1: Tak, tak, czytałam to, słyszałam. No to tak jest, to jest wyścig, no to jest konkurs, to jest wyścig, więc o ile nie mamy do tego jakiegoś zdrowego podejścia, to możemy dać się temu jakoś wciągnąć negatywnie, bo to budzi emocje i faktycznie może budzić takie skojarzenia. No myślę, że Céline Dion trochę żartowała, ale w tym żarcie mogło być trochę prawdy, że tak się czuła, no kto wie.
0: Kto wie, kto wie. Kto wie, jak długo moglibyśmy rozmawiać z naszym dzisiejszym wspaniałym gościem. Renata Dąbkowska w programie Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Słuchaj, pięknie ci dziękuję za wizytę, pięknie dziękuję za twój czas.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę, za to spotkanie. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje i mam nadzieję, nie ostatni raz. Do zobaczenia.
2: Radio Złote Przeboje 101.

0: Teraz w Biedronce twoje ulubione piwa za złoty 99. Do soboty. Piwo Żubr w butelce zwrotnej 500 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 5 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Rabat nie obejmuje kaucji za butelkę zwrotną.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły promocji w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Reklama.